0: Jest punktualnie 6:00 w Radiu Słuchaczy, w to czas najnowszych wiadomości, posłuchajmy.
1: Znamy wysokość przyszłorocznej pensji minimalnej. Sezon infekcyjny wystartował, w przychodniach większy ruch. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą, dziś wieczorem Bułgaria. Miriam Lipińska. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd, wejdzie w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą już karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Poważniejsze konsekwencje finansowe grożą za powodowanie zagrożenia na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. W pobliżu niemieckiej bazy lotniczej znaleziono szczątki rozbitego drona. Bezzałogowiec spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Sezon infekcyjny powoli się rozkręca. W przychodniach pojawia się coraz więcej osób z objawami chorób zakaźnych. Lekarze diagnozują nie tylko grypę, ale też COVID-19. Zwraca na to uwagę lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
3: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
1: Według lekarzy wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Zapowiada się bardzo ciepła jesień, takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa. Taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: I właśnie dziś będziemy mieli taki ciepły podmuch. Na południu Polski wyraźnie powyżej 20 stopni. I na koniec sport. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie. Mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
5: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
1: Dziś ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni są pewni wygrania grupy, a jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Małe zachmurzenie dzisiaj. To jest pierwsza informacja pogodowa a propos Sochaczewa i okolic. 11 stopni Celsjusza. Już tyle na termometrach zobaczymy teraz. Aktualnie ta temperatura w okolicach 10 odczuwalna. 11, 10, 11, więc takie są widełki. Ale dzisiaj, słuchajcie, bardzo słonecznie przez cały dzień. I oprócz tego, że chmur bardzo mało, no to faktycznie słońce będzie nam towarzyszyło do końca dnia. No i jeśli chodzi o tą maksymalną temperaturę, to po południu, późnym popołudniem, do 25 kresek na plusie.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A więc zapowiada się naprawdę ciepła i słoneczna środa w Sochaczewie i okolicach. Tak jest, moi drodzy. 16 14 września w kalendarzu. Dzisiaj z nietypowych świąt na przykład Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty, także wszystkich maszynistów pozdrawiamy. Światowy Dzień Fryzjera, to też dzisiaj, także fryzjerów również pozdrawiamy. Tak, kto ma dzisiaj imieniny, o tym będę mówił za chwilę. To jest program Radio Sochaczew na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: 16 września, czyli środowy poranek z Radiem Sochaczew. 14 minut po 6, a tymczasem kogo dzisiaj bardzo serdecznie pragniemy pozdrowić i życzyć najlepszych, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Dzisiaj pozdrawiamy każdą Edytę, każdego Kamila, każdego Kornela, Franciszka, Wiktora, Jana, Łucję, Eugenię, Cypriana, Ludmiłę, Korneliusza, Ariadnę, Eufemię, Innocentę, Korneliego, o to też właśnie, Sebastiana oraz Innocentyna, tak jest. A więc czujcie się serdecznie pozdrowieni, no bo to właśnie wy jesteście solenizantami dzisiaj. Słuchajcie, za kilka chwil także kalendarium. Sprawdzimy, co właśnie 16 września działo się w naszej historii, a więc koniecznie z nami bądźcie, jeśli chcecie być na bieżąco. A jak się czujecie na półmetku tego tygodnia, co tam u was? Dajcie znać na naszym Facebooku, Facebook Radia Sochaczew. Tak dla formalności przypominam.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No to na dzień dobry. Nowość od grupy Take That w duecie z Michaelem Patrykiem Kellym.

0: Mám se brdla už pěpa o bohaterách, tak jest. Bohatera mi jesteście, jeśli udało wam się wstać. No tak, to już jest duży sukces czasami, także fajnie, że z nami jesteście. Słuchajcie, 16 września, co działo się w naszej historii. No na przykład, w 1937 roku miała miejsce premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego. To jest ten pierwszy film Znachor, gdyby ktoś się zastanawiał. W 1939 to o tym warto mówić w ramach kampanii wrześniowej. 16 września właśnie zakończyła się obrona Sochaczewa. O godzinie 16:05 bateria ogniem zaporowym nie pozwala Niemcom na sforsowanie Bzury. No i w trakcie walk o Sochaczew drugi batalion stracił 80% stanu osobowego. O tym wam przypominamy, jeszcze przypominać na pewno będziemy. Co jeszcze wydarzyło się właśnie 16 września? No na przykład premiera filmowa w 1977 roku. To film animowany Wielka Podróż Bolka i Lolka w reżyserii Władysława Nechrybeckiego i Stanisława Dulca. Także z różnych stron te informacje właśnie a propos dzisiejszego dnia i na pewno jeszcze do tych informacji, do tych wydarzeń, rocznic będziemy wracać. A już za moment u nas muzycznie Mateusz Ziółko, Soul Sister, a także Meduza, tak na rozgrzewkę.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14:25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.

0: rane.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry. Meduza przed chwilą i jego phone, telefon. Tak jest. Moi drodzy, dzisiaj pozdrawiamy wszystkich tych, którzy na przykład są umiłowali bluesa. No bo dzień bluesa w kalendarzu. No i mało tego, czytam, że to jest polskie święto, zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe, obchodzone od 2005 roku, w dzień urodzin legendarnego B.B. Kinga. No i z tej okazji w całym kraju organizowanych jest wiele imprez i koncertów, które rzeczywiście bluesa promują. A więc no, nie sposób nie wymienić najbardziej znanych twórców tego gatunku w naszym kraju, jak Tadeusz Nalepa, Jam, Nocna Zmiana Bluesa, Shakin' Dudy. Tak, więc trzeba oddać im właśnie hołd w ten sposób w dniu ich święta. Ale pozdrawiamy dzisiaj też serdecznie maszynistów, bo to też święto maszynisty, oraz fryzjerów, słuchajcie. Z tym, że fryzjera święto jest światowe, a te dwa poprzednie to takie nasze, polskie, rodzime święta. No to już teraz wiecie, komu wysłać życzenia z okazji właśnie dzisiejszego dnia. Crazy Loop muzycznie w Radio Sochaczew, za chwilę Honorata Skarbek i Damy Radę.

0: Tu radio słuchacze, 20 minut do 7, a tymczasem w kalendarzu następujące przysłowie. Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. Także możecie interpretować jak chcecie, możecie sprawdzać, czy się sprawdzi i koniecznie jeśli sprawdzicie, to dajcie nam znać. Słuchajcie, dzisiaj a propos pogody, no to naprawdę zapowiada się środa z kategorii tych najfajniejszych pogodowo, bo będzie dłuższe słońca i będzie zdecydowanie cieplej niż w poprzednich dniach, bo nawet do 25 stopni Celsjusza. Ale o tym będziemy jeszcze wam mówić. Jak się czujecie na półmetku tego tygodnia, jak tam u was? Dajcie znać na Facebooku Radia Słuchacze pod najnowszym porannym postem w komentarzach.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Tu Radio CHF o poranku. Słuchajcie, pytam was, jak właśnie na tym półmetku tygodnia. No i słuchacz Robert napisał: miłego i wesołego środeczka tygodnia, bo środa to już prawie weekend. Oj, mam wrażenie, że z tym weekendem to my go trochę jeszcze coraz wcześniej chcemy zacząć, także ale może to jest dobra myśl, żeby już tak prognozować sobie ten weekend, żeby już sobie ładne słówko afirmować, tak? No to wtedy może szybciej przyjdzie. To jest właśnie dobra okazja. Zresztą jak powiem weekend, to teraz jakoś tak się przyjemniej kojarzy niż po prostu środa, prawda? Także ja jestem za tym, żeby to już tak prawie mówić. Dorota mówi, że ona przed pracą na lepszy dzień sobie zapodała mały spacerek. Aktualnie pije smaczną kawusię. No to również smacznej kawusi życzymy wszystkim tym, którzy ją piją i przygotowują się do pracy, szkoły, czy gdzie tam was los dzisiaj pragnie ponieść. Szkoda na to łez. Hania Kuzimowicz, Keira, muzycznie za chwilę Aleksander Rybak, Jax Jones, a za 10 minut punktualnie o 7 najnowsze wiadomości.

Aleksander Rybak, znany jako Olek Wędkarz. Również. Już za kilka chwil najnowsze wiadomości punktualnie o 7 w Radiu Sochacze, w nich między innymi o nowych informacjach, o nowych faktach w sprawie słynnego sztandaru znalezionego pod Iłowem. Już za moment powiemy wam, zrobimy update'ik w tej sprawie, powiemy co w tej sprawie się dzieje. Dlatego warto zostać z Radiem Sochacze i być najbardziej na bieżąco jak tylko się da.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Minęła siódma, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Zaczynamy od słynnego sztandaru znalezionego pod Iłowem. Są nowe informacje. Gmina Nowa Sucha obchodziła 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. To dla nas moment szczególny, mówi wójt Maciej Mońka. SCK zaprasza na pierwszy w tym sezonie koncert w klubie Kontrast. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Konserwacja słynnego sztandaru 68. Pułku Piechoty, jaki został odnaleziony pod Iłowem, jest zabezpieczona. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński podpisał umowę na jej finansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Podpisanie zbiegło się w czasie z fizycznym przekazaniem sztandaru do pracowni konserwacji. W ramach tego projektu dwa płaty sztandaru znalezione w okolicy Iłowa zostaną poddane gruntownej konserwacji, która ma przywrócić ich wartości ekspozycyjne. Po tej konserwacji zostaną one umieszczone na naszej wystawie stałej Pole Bitwy nad Bzurą 1939-45 w sali poświęconej kampanii wrześniowej. Wykonawcą prac konserwacyjnych jest pani dr Katarzyna Zapolska, która jest adiunktem Katedry Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.
7: Mówił Sebastian Tępczyk, kierownik działu zbiorów w muzeum. W ramach tego zadania muzeum przeprowadzi działania edukacyjne oraz zakupi specjalną gablotę do ekspozycji sztandaru.
8: Między innymi będzie to gablota z regulowanym pulpitem, który będzie pozwalał nam na wyeksponowanie płatów pod odpowiednim kątem. Dodatkowo zostaną wykonane makiety płatów sztandaru, które będą umożliwiały zapoznanie się z jego fakturą, z jego kształtem osobom niewidomym i słabowidzącym. Dla nich też powstanie specjalna tablica kontrastowa z nakładką w alfabecie Braille'a, aby mogły zapoznać się z historią i z informacjami.
7: Łączna wartość zadania wyniesie ponad 240 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Uroczysta msza święta połączona z występem młodzieży i tematyczny rajd rowerowy. Tak w gminie Nowa Sucha obchodzono 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. Jak mówi wójt Maciej Mońka, dla jego gminy to moment szczególny.
9: Cieszę się, że od kilkunastu lat przywrócona została ta tradycja obchodów bitwy nad Bzurą. Myślę, że szczególnie teraz, kiedy mamy po sąsiedzku wojnę, warto, żeby młodym pokoleniom przypominać, że wojna miała miejsce również w konkretnym miejscu. Tu u nas dotykała konkretnych ludzi, bardzo młodych, którzy mieszkali niedaleko, którzy polegli właśnie na polach, na których teraz uprawiamy różne rośliny, których ciała zebrali nasi mieszkańcy i pochowali. I cieszę się, że w tym roku młodzież miała taki repertuar, jeśli chodzi o swoją część artystyczną, właśnie opartą o te fakty, które miały miejsce na miejscu. Było to bardzo poruszające, zapadła taka głęboka, wymowna cisza.
7: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na pierwszy w tym sezonie koncert. W sobotę w klubie Kontrast w Boryszewie wystąpi PGR. To jazzowy projekt Grzegorza Rogali wyrażający ideę łączenia kultur i gatunków muzycznych. Początek wydarzenia o godzinie 19.
10: Rząd przyjął projekt ustawy zaostrzającej kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Po zmianach za wjazd na przejazd kolejowy, m.in. przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
10: Do tego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata, jeśli kierowca sprawca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, by zaostrzone kary weszły w życie jak najszybciej, jeszcze jesienią tego roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje na temat drona wyłowionego z Bałtyku w Rusinowie niedaleko Jarosławca. To najprawdopodobniej dron Gerbera nowego typu, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi minister.
12: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
10: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. W nocy z poniedziałku na wtorek natowskie myśliwce zastrzeliły bezzałogowca z ładunkiem wybuchowym, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Zapowiada się naprawdę słoneczny i ciepły dzień w Sochaczewie i okolicach. No póki co 12 stopni Celsjusza. Już, a jeszcze na termometrach, jeszcze ta temperatura się rozgrzewa powoli. Natomiast późnym popołudniem dzisiaj do 25 kresek na plusie, słuchajcie, a więc no cieplej niż w poprzednich dniach. I to, co również ważne, przeważnie słonecznie. Słońca bardzo dużo, chmur niewiele i tak będzie przez cały dzień. Przez cały dzień ciśnienie na poziomie umiarkowanym, 1015 hektopaskali. Wiatr słaby, bo zaledwie z prędkością 10 km na godzinę może podmuchać z południa. Południowego wschodu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Miasto budzi się, a więc budzimy się, moi drodzy. Radio Sochaczew na dzień dobry. Fajnie, że z nami jesteście o poranku. Kto już na przykład pije kawusię, no to życzymy smacznej kawusi, smacznego kawozaura. A kto będzie to robił później, no to już tak na zapas również wam życzymy. Tak, Jugopolis, miasto budzi się na początek siódmej. Za chwilę także sprawdzimy, co dzisiaj wylosowało się w naszym hicie dnia na 94,9 FM. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Dla tych wszystkich, którzy mieli dzisiaj problem ze wstaniem, rozkręcamy was cały czas najbardziej energetycznymi przebojami. No i w hicie dnia Rock and Roll is King i Electric Light Orchestra.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Ania Iwanek, nie trzeba mi nic. No chyba, że kawki i śniadanka w plenerze. Tutaj tak, serdecznie pozdrawiam naszego słuchacza Roberta, który wysłał nam zdjęcie prosto z nad Bzury. Napisał, jak tam u was, nudna kawa w pracy u mnie, ja pozdrawiam z nad Bzury. No to pozdrawiamy serdecznie. No przy takim wschodzie słońca i przy takim dniu, jakie dzisiaj się szykuje, no to bardzo dobry pomysł. A więc tak zacząć dzień z taką kawką w plenerze, to jest naprawdę coś. Pozdrawiamy serdecznie, fajna miejscówka, kto chce zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no to na Facebooku Radia Sochaczew o tym piszecie i tam te zdjęcia również zamieszczacie. Jaki będzie ten dzień, co tam u was, dajcie znać na naszym Facebooku, jak tam na tym bumetku tygodnia się czujecie, o tym piszcie koniecznie. Za moment mam dla was Cher, tak, zaśpiewa, Filatov i Karas zagrają, Rihanna będzie, Sylwia Grzeszczak również.
1: Reklama. Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Haczyk na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Tu Radio Słuchacze po poranku. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale sierpień okazał się najgorętszym miesiącem w historii pomiarów. Tak jest, bo w sierpniu średnia temperatura na całej Ziemi wyniosła 16,96 stopnia Celsjusza przy powierzchni. A to jest wynik znacznie lepszy niż średnia z całego XXI wieku. Jest to też wyrównanie rekordu ustanowionego w lipcu 2023 roku. Także gdyby ktoś się zastanawiał, jak to jest z taką tendencją, jeśli chodzi o ciepło, no to badania mówią o tym, że rzeczywiście jest cieplej. Także sierpień się taki okazał. Jaki będzie wrzesień? No, myślę, że wiele osób jeszcze sobie takich temperatur by życzyło. Może nie upalnych, ale takich prawie letnich. No dzisiaj na pewno będzie do 25 stopni Celsjusza, więc znacznie cieplej niż w ostatnich dniach. Już za moment, słuchajcie, kto z was aktualnie za kółkiem, wyjedziemy na drogi Sochaczewa i okolic, no i sprawdzimy, jak się ma stan tych dróg, to znaczy chodzi o utrudnienia i korki. Także jeśli widzicie gdzieś jakieś utrudnienia, widzicie, że gdzieś się korkuje i warto o tym poinformować, no to dajcie znać. 46 863 22 22. To wiadomości dla kierowców już za chwilę.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tutaj już możecie doświadczać korków w tym momencie. Drobne utrudnienia także na Trogutta miejscami. Duży ruch w ulicy Piłsudskiego, na Towarowej, przy rondzie, przy wąskotorówce. Ale ja wszechświetlecie, a tutaj takie newralgiczne miejsca to skrzyżowanie z Pokoju i Bolną, okolice supermarketu oraz skrzyżowanie w Trojanowie. A skoro już mowa o skrzyżowaniu w Trojanowie, to dalej Trojanowska, Łąkowa, Młynarska i objazd do Chodakowa. No tutaj ruch jest umiarkowany, może bez dużych korków, może się nie zatrzymacie, ale na pewno miejscami zwolnicie. Jak wygląda sytuacja na wylotówkach 92? Jeśli chcielibyście dojechać do Łowicza, to powinno się wam udać bez większych kłopotów. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Warszawy, no to na pewno w Błoniu się zatrzymacie na dłużej i w Ołtarzewie. Ale oprócz tego bez nietypowych zgłoszeń od was. 50 w stronę Wyszehrodu, przejezdna w tym momencie. W stronę Żyrardowa również. Dopiero w okolicach ronda Biskitkach się pojawiają drobne kłopoty, ale na tyle drobne, że bez większych korków. 705 w stronę Brochowa, przejezdna. 705 w stronę Skierniewic również, no poza tym miejscem, na które musicie uważać, czyli w Nowej Suchej. Tam trochę czasu stracicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za 8 minut będzie punktualnie 8, to także jeszcze więcej wiadomości tych z Sochaczewa i okolic, ale również tych z kraju i ze świata najbardziej aktualnych. O tym już za moment. Do 8. Jeszcze Oskar Sims i Bez końca. Za chwilę także Temper City.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT 0,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
2: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry jest punktualnie 8.
8: Do 30 września trwa głosowanie projektów zakwalifikowanych do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Radzimy, jak głosować prawidłowo. Wójt gminy Nowa Sucha podsumowuje zebrania sołeckie. Przed nami obchody stulecia OSP Rybno. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Ruszyło głosowanie na projekty zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do 30 września. Warto starannie wypełnić karty, w przeciwnym razie głosy będą unieważnione, mówi naczelnik Agata Kalińska.
9: Za nieważne uznaje się głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż 3 projekty na jednej karcie do głosowania, oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania, czyli ktoś wielokrotnie głosuje, w którym nie postawiono znaku X przy żadnym z projektów, to mimo że jest prawidłowo wypełniona, brakuje X-a, też nie może być uznana za ważna. Głos będzie również nieważny, jeśli będzie oddany przez osobę nieuprawnioną. Przez osobę nieuprawnioną rozumiemy, że osoba ta nie mieszka na stałe na terenie Sochaczewa, nie jest mieszkańcem Sochaczewa.
8: Głosować można na karcie papierowej, jak i za pomocą formularza internetowego.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Za gminą Nowa Sucha zebrania sołeckie. Niestety uczestniczyło w nim niewielu mieszkańców. Mimo wszystko wójt Maciej Mońka dziękuję wszystkim, którzy byli.
10: No niestety, jest to bolączka, ponieważ żeby zebranie odbyło się w pierwszym terminie, wystarczy 5% uprawnionych do głosowania. Takie 5% zaledwie było chyba w 4 sołectwach. I tutaj, jeżeli ktoś potem mówi, no mieszkańcy chcieli, no grupka mieszkańców coś tam chciała, która przyszła na zebrania. Szkoda, no ale bardzo dziękuję tym, którzy poświęcili swój czas, przyszli, mieli jakieś pomysły, zgłoszenia. Dla mnie te spotkania też są bardzo istotne, ponieważ mogę posłuchać mieszkańców, jak oni patrzą na pewne rzeczy, które dzieją się w gminie, jak chcą, żeby zadziały się w gminie, można bezpośrednio porozmawiać z nimi. Spisaliśmy wszystkie uwagi, i te poważniejsze, i te drobne, bo życie składa się z drobnych rzeczy.
8: Przed nami uroczyste obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Odbędą się one w najbliższą sobotę. Po mszy świętej podczas okolicznościowego apelu nastąpi nadanie nowego sztandaru jednostce.
11: Sztandar to dla strażaków coś więcej niż symbol. To znak historii, honoru, jedności i strażackiej służby. Będzie on przypominał o tych, którzy przez 100 lat budowali siłę i tradycję OSP Rybno. To jednocześnie stanie się zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Będzie symbolem wierności, wartością, które od pokoleń przyświecały strażakom. Odwadze, ofiarności, solidarności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Podczas uroczystego apelu przewidziano również wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Nie zabraknie także przemówień okolicznościowych oraz gratulacji składanych z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
8: Mówił Piotr Przedlacki, sekretarz jednostki OSP Rybno. Po części oficjalnej przewidziano poczęstunek dla gości.
12: Polska poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, uderzeń dokonują rosyjskie drony odrzutowe. W komunikacie dodano, że działania w polskiej przestrzeni powietrznej mają charakter prewencyjny i że chodzi o jej ochronę, zwłaszcza w rejonach graniczących z Ukrainą. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali alert RCB. Z kolei w nocy wojsko usunęło elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego elementy, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. A tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem, i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisuj, apeluje do Karola Nawrockiego premier Donald Tusk. Chodzi o ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe, a stawką jest powrót pakietu CPN.
13: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
12: Poprzednią ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj rząd przyjął te same przepisy ponownie, dziś zajmie się nimi Sejm. Wpływy z nowego podatku mają sfinansować przywrócenie rządowego pakietu paliwowego. Ostatnio CPN wprowadzono na 2 tygodnie sierpnia, wtedy obniżenie VAT-u na paliwo kosztowało budżet państwa 500 000 000 zł.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: To będzie naprawdę dobry dzień pogodowo, no bo przeważnie słonecznie w Sochaczewie i okolicach i tak do końca dnia i ciepło. No póki co jeszcze 13 stopni Celsjusza, więc nie aż tak, ale później po południu nawet do 25 kresek na plusie zobaczymy. A tak średnio przez cały dzień w okolicach 20, 21, 22 stopni ta temperatura będzie tak powoli rosnąć. Pik osiągnie tak między 16 a 17, więc wtedy po pracy można się wybrać na spacer na przykład. Ciśnienie 1015 hektopaskali, umiarkowane, wiatr również umiarkowany, powiedz z prędkością 12 km na godzinę.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry. To jest środowy poranek. Smacznej kawusi życzymy. Czy wiecie, że DJ Bobo, mimo że to jest Bobo, ma 58 lat? No nie wiem, czy to wiedzieliście. Ja na przykład się zaskoczyłem. Dzisiaj także urodziny obchodzi David Copperfield, który skończył lat 70, Mark Anthony, ten również skończył 58 lat, a Katie Melua kończy 42 lata. To a propos dzisiejszych jubilatów. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Doda ze Smolastem nie żałuje w Radiu Sochaczew. Kto jeszcze dzisiaj obchodzi urodziny? Na przykład amerykański producent Metro Boomin, na przykład Alexis Biddle, czyli amerykańska aktorka, oraz Michael Ameja, czyli polski piłkarz, który na co dzień występuje w Koronie Kielce. To a propos tych najbardziej znanych jubilatów z dzisiaj, tak, to już teraz to wszystko wiecie. A przypominamy także, jeśli chcielibyście do kogoś wpaść na imieninowe ciacho, no to możecie wpaść do Edyty, do Kamila i do Kornela, bo to właśnie oni dzisiaj świętują imieniny. Arash, Rebeka, Temptation już teraz w Radiu Sochaczew. Za moment także Daria, tak na dobrą środową pobudkę.

0: 20 minut po 8 tu Radio Sochaczew o poranku, a tymczasem słuchajcie już najbliższą niedzielę dożynki gminy Sochaczew. Tak jest, znamy już program tego wydarzenia. Oprócz tych tradycyjnych dożynkowych klimatów, czyli korowodów, wieńców dożynkowych, mszy polowej z udziałem orkiestry dętej gminy Sochaczew, będą oczywiście starości dożynkowi. Będzie ta część oficjalna, będzie rozstrzygnięcie lokalnych konkursów, występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół, czy biesiada weselna z zespołem Excel. Tak, to wszystko jest w planach. To już najbliższą niedzielę. Wszystko rozpocznie się już od godziny 12.30 w ramach korowodu wieńców dożynkowych. To wszystko w Feliksowie. O tym przypominamy. Boisko Piasta Feliksów to jest to miejsce, gdzie wszystko się wydarzy. No i jeszcze warto wspomnieć jeszcze także o Gwieździe Wieczoru. Tak, żeby wszystkiego nie zdradzić, to powiem tyle. Jego ksywa zaczyna się na S, a kończy na Skolim.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję.

0: jasno.
1: Jak tam sytuacja na drogach Sochaczewa i okolic? To już za moment będziemy sprawdzać. Jeśli macie informacje o utrudnieniach, korkach, no to dzwońcie do Radia Sochaczew i dawajcie znać. 46 863 22 22.

0: głośnikach to pozytywne brzdąganie, czyli Calvin Harris, Jesse Reyes i Ocean. Dobre do auta. No właśnie, a propos aut, no to już teraz sprawdźmy, co nas słychać na drogach Sochaczewa i okolic. Czas na trafik w Radiu Sochaczewa.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i w tym momencie korek tworzy się przed rondem w Kuznocinie. Tam dosyć spore utrudnienia. Chociaż jak już to rondo miniecie, to już bez większych kłopotów, to takich utrudnień musicie się spodziewać właśnie przed rondem. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum, tutaj też sporo aut już od skrzyżowania Gawłowskiej z Płocką. Dalej na Warszawskiej też duży ruch na Towarowej. W okolicach ronda przy Wąskotorówce na przykład, w Alei Rzeźwodlecia również w kilku miejscach. No i na przykład w Chodakowie. Tu umiarkowane, ale rondo Jana Pawła II, tam możecie trochę czasu poczekać, zanim do ruchu się włączycie. 705 w stronę Skierniewic, bo już teraz sprawdzam, jak z wylotówkami z Sochaczewa. Tutaj w Nowej Suchej klasycznie już od jakiegoś czasu postoicie na tych światłach. Później 705 w stronę Brochowa, tutaj większych kłopotów nie macie. 92 w stronę Warszawy, przejezdna. 50 w stronę Wyszogrodu, również 50 w stronę Żydardowa, bez większych kłopotów, no chyba że w okolicach wjazdu na dwójkę, tam się mogą zacząć te drobne kłopoty. 92 w stronę Łowicza, to już mówiłem, ale bez większych problemów w tym momencie. Jeśli macie informacje prosto z dróg o jakichś kłopotach, no to dajcie nam znać. 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.
8: Na każdą inwestycję Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia, 200 gramów, Mlekpol, 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo, 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT, 1,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Tu Radio Sochaczew, jest 9:00. Przed nami dożynki gminy Sochaczew z gwiazdą wieczoru z Kolimem. Od tego zaczynamy. W weekend także charytatywny mecz ekipy burmistrza na stadionie przy Warszawskiej. Będzie strefa kibica. W tym serwisie także zapraszamy na wibrację zdrowia do SCK w Boryszewie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą niedzielę na boisku Piasta Feliksów dożynki gminy Sochaczew. W programie Polowa Msza Święta z udziałem biskupa Wojciecha Osiala, tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem, rozstrzygnięcie lokalnych konkursów i stoiska wystawiennicze. Będzie też biesiada weselna z zespołem Excel i koncert gwiazdy wieczoru z Kolima. Król Latino Disco ma się pojawić na scenie o godzinie 21.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: W najbliższą sobotę na stadionie przy Warszawskiej w Sochaczewie odbędzie się mecz charytatywny. To w zasadzie kilka piłkarskich rozgrywek. Na początek zagrają dzieci, następnie ekipa burmistrza zmierzy się z Orkanem Sochaczew, a na zwieńczenie mecz gwiazd.
16: Burmistrz zaprosił znanych, lubianych sportowców, tutaj lokalnych działaczy sportowych, przedsiębiorców, influencerów, artystów, którzy z nami współpracują. Ciekawe nazwiska. Mamy nadzieję, że wszyscy odliczą się, odhaczą się na tej naszej liście.
14: Mówiła naczelnik Agata Kalińska. Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mogli skorzystać z atrakcji strefy kibica.
16: Od godziny 14.30 czynna dla wszystkich Państwa będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna.
14: Pomiędzy meczami prowadzona będzie zbiórka na rzecz Mai i Stasia Tarasów.
15: To są wiadomości Radia Sochaczew.
14: Sochaczewskie Centrum Kultury kontynuuje projekt Wibracje Zdrowia. To efekt budżetu obywatelskiego. W okresie letnim zajęcia odbywały się w plenerze. Natomiast w najbliższy piątek o godzinie 18 SCK zaprasza pod swój dach w Boryszewie.
17: Zapraszamy na wieczór relaksu z aromaterapią oraz koncertem gongów i mis. Tutaj zapraszamy panie z własnymi karimatami, ewentualnie jakimiś poduszeczkami, podgłówkami, żeby móc wygodnie się położyć i zrelaksować się. Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Oferczak-Ciura oraz pani Mariola Kuśmirek.
14: Zajęcia są bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać.
18: Zakończyła się wojskowa prewencyjna operacja w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że poderwane dziś rano myśliwce wróciły już do baz. Odwołano już także alert RCB dla części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poważne problemy w kursowaniu pociągów w Katowicach. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Grzegorz Kozieł.
19: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi prowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
20: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
19: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy kolei śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień.
18: Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
21: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
18: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa.
15: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 15 stopni Celsjusza w Sochaczewie i okolicach na termometrach teraz. Odczuwalna na poziomie 14, ale do 24-25 stopni Celsjusza dzisiaj będzie. Tyle zobaczymy i tyle odczujemy, to jest pewne. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, wiatr również umiarkowany. Powieje z prędkością 12 km na godzinę z południowego zachodu.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: I warto dodać, że pełne słońce dzisiaj przez cały dzień. Chmur naprawdę niewiele, więc no, z tego słońca się trzeba zdecydowanie cieszyć. Taki to będzie dzień w Sochaczewie okolicach. Ray Parker Jr., Ghostbusters na początek 9. Gramy to, co najlepsze o poranku. Radio Sochaczew na dzień dobry. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: no czego chcieć więcej. Słoneczko jest, Sigma Nobody to Love jest w Radiu Sahaczew, jak najbardziej. 13 minut po 9. Pytam was tak na Facebooku Radio Sahaczew od rana, co tam u was? A tymczasem u nas, słuchajcie, w redakcji, nasz redakcyjny kolega Sławek obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego życzymy od całej redakcji. No i z tej okazji taka mała muzyczna niespodzianka.
1: Cześć, witam. Kłania się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
0: To też specjalnie dla każdej słuchającej nas Edyty, każdego Kamila i każdego Kornela. Wszystkiego dobrego.

0: Jak?
1: A już za kilka chwil. Rozmowa z poradnym gościem Radia Słuchaczy. Dzisiaj zajrzymy do gminy Błonie. Tak jest. Co w Błoniu się dzieje, co się dziać się będzie, o tym już za moment na 94 i 9 FM. Radio Słuchacze.
2: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Zaczynamy od wydarzeń, które już za nami, a które warto, a nawet trzeba podsumować. Jedno z nich to dożynki staropolskie w Błoniu. Tutaj tradycji stało się zadość, prawda?
11: Zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia organizujemy dożynki gminne w Błoniu.

0: ta nowa formuła. W ostatnim czasie w Błoniu odbyło się też narodowe czytanie z Tamarą Arciuch. Pan jak zwykle wziął udział w akcji. Jak się pan czuł na scenie?
1: No w tym roku narodowe czytanie było wyjątkowo trudna była lektura, dlatego że były Dziady Adama Mickiewicza. To była wymagająca sprawa i dlatego też zrobiliśmy to nie w plenerze jak co roku, ale w Centrum Kultury w Błoniu, dlatego że wymagało to naszym zdaniem pomieszczenia takiego zamkniętego, żeby lepiej oddać, a słuchacze mogli też zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli, pisząc Dziady. I dlatego też tam to zrobiliśmy. Było bardzo dużo osób, młodzieży, zaangażowane wszystkie szkoły w czytanie. Ja także oczywiście czytam jak co roku. W tym roku miałem także trudną rolę, przydzieloną rolę Konrada. I także dużo osób było obecnych na tym czytaniu i zawsze gmina, bo nie będzie w tym czytaniu narodowym uczestniczyć.
0: Jeżeli chodzi o te minione wydarzenia, to warto też wspomnieć o tym, że w ostatnich dniach do Muzeum Ziemi Błońskiej trafił nowy nabytek. Chodzi o sztandar. Pan wziął udział, panie burmistrzu, w przekazaniu tego sztandaru do muzeum.
1: No to była historyczna chwila, bo i sztandar jest historyczny, dlatego że to jest sztandar przedwojenny, bardzo znany, znanej drużyny w Błoniu. Przed wojną harcerstwo w Błoniu było bardzo silne. Mieliśmy swój sztandar i swoją drużynę harcerską. Ten sztandar był przechowywany pieczołowicie podczas okupacji. Później podczas okresów komunizmu, stalinizmu także był przechowywany przez harcerzy i teraz to środowisko harcerskie już bardzo dorosłych ludzi uznało, że sztandar powinien znaleźć jakieś godne miejsce, nie powinien być przechowywany w domu, tym bardziej, że wymaga renowacji. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały, tym, którzy przez lata przechowywali sztandar, mógł trafić do muzeum. Zresztą obok innego sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, także bardzo znanego przedwojennego towarzystwa sportowego, które także miało siedzibę w Błoniu. Ten sztandar już jest na Muzeum Ziemi Błońskiej odnowiony dzięki staraniom muzeum. I ten sztandar także będzie odnowiony i zajmie godne miejsce w muzeum i tam będzie można go oglądać przez tych, którzy do muzeum przychodzą. Wiem, że także całe środowisko harcerskie także było z tego powodu zachwycone, że ten sztandar będzie wreszcie także mógł być oglądany przez wszystkich i będzie integrować to środowisko harcerzy na terenie całej gminy Błonie.
0: I przechodzimy już do inwestycji. Kładki na Rokitnicy po remoncie. Eleganckie i bezpieczne.
1: Tak, bardzo ładnie wyglądają. Codziennie dozorowałem tam, oglądałem, jak przebiegają prace na tych kładkach. Stare kładki były bardzo mocno zniszczone, także wykonane były w innej technologii niż teraz to się robi. Te są dwie bardzo ładne i cieszą także oko, cieszą mieszkańców, zachęcają do spacerów wzdłuż rzeki Rokitnicy. Wszystko to, aby upiększać nasze miasto i tworzyć przyjazne dla mieszkańców.
0: Tak jak pan doglądał kładek, tak dogląda w dalszym ciągu pan również placu budowy w Dębówce, gdzie powstaje nowoczesne przedszkole. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
1: No tak, o tym przedszkolu mówimy od kilku lat, bo kilka lat trwały przygotowania, czyli wybór miejsca, koncepcja, dokumentacja projektowa. Potem trzeba było zmieniać, bo zmieniły się przepisy dotyczące miejsc ukrycia. I te miejsca, żeśmy tam doprojektowali, to też opóźniło nam tą budowę, no ale wreszcie budowa ruszyła, są wylewane w tej chwili już fundamenty i ta najniższa część, właśnie miejsce ukrycia, już jest wylana, także tak zwana płyta denna. Już wychodzimy do góry z fundamentów i jeszcze w tym roku będą robione mury tego przedszkola, dlatego że termin jest bardzo krótki, bo mamy go oddać tak naprawdę do końca października przyszłego roku. To bardzo krótki termin, jak na taką dużą budowę przedszkola na, przypomnijmy, 300 miejsc.
0: Jeżeli chodzi o inwestycje w Błoniu, to trzeba też wspomnieć o rozbudowie stadionu i budowie nowego boiska. Co w tym temacie się dzieje?
1: Budowa stadionu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Błoniu jest bardzo mocno zaawansowana. Tam już prace są na ukończeniu. Trwa właśnie budowa bieżni. Tam są prace, powinny być do końca października już skończone. Natomiast jeżeli chodzi o boisko przy ulicy Norwida, to akurat tam jesteśmy po przetargu i jutro podpisujemy umowę z wykonawcą na realizację prac. Będzie to takie pierwsze w

0: Poznaniu, boisko pełnowymiarowe z nawiesią sztuczną. Mamy takie boiska sztuczne, ale to są orliki i one są niepełnowymiarowe. Natomiast to będzie taki wymiar już do gry w piłkę nożną, gdzie piłkarze będą mogli tam trenować właściwie cały czas, także i w warunkach również zimowych. W ten sposób chronimy nasze naturalne boisko pełnowymiarowe przy ulicy dotychczasowej, gdzie piłkarze rozgrywają mecze. Natomiast no, to boisko jest zbyt często eksploatowane i powodowało to, że ta trawa po prostu nie była w stanie się utrzymać, dlatego też potrzebne było boisko takie pełnowymiarowe, dość sztuczną i ono będzie już w przyszłym roku gotowe.
1: I jeszcze może kilka słów na temat inwestycji, co prawda powiatowej, ale również ważnej dla mieszkańców gminy Błonie, ponieważ od dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na jednej z dróg właśnie powiatowych.
0: Tak, na terenie Błonia mamy zarówno drogę krajową 92, mamy 3 drogi wojewódzkie, no i oczywiście mamy kilka dróg powiatowych. Wszystkie one są ważne dla mieszkańców. Czasem mieszkańcy nie rozróżniają, jaka to jest droga, ale ważne, żeby była należycie wykonana i cieszę się bardzo, że nowe drogi w Nowych Kwaszczycach będą realizowane. To oczywiście na czas budowy wymaga zmiany organizacji ruchu, ale to będzie niezbyt długo, bo w tym roku jeszcze te dwie drogi będą wykonane i poprawią zdecydowanie warunki dla dojazdu dla mieszkańców.
1: Kolejna sprawa to budżet obywatelski. Na jakim tutaj jesteście etapie?
0: Zakończyło się głosowanie nad budżetem i w tej chwili trwa liczenie głosów. Każdy głos wymaga weryfikacji. W tej chwili pracownicy weryfikują. Jak tylko zakończy się to liczenie głosów, to podamy już wyniki. Zobaczymy, które projekty zwyciężyły i te będziemy realizować w roku przyszłym.
1: Jest jeszcze trochę czasu na wzięcie udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach programu współpracy gminy Błonie właśnie z tymi organizacjami na 2027 rok. Jak ta współpraca samorządu z NGO-sami przebiega?
0: Cieszę się bardzo, że nasze społeczeństwo w Błoni jest coraz bardziej aktywne. Mamy coraz więcej organizacji, grup pozarządowych. Pewnie tak naprawdę jest aż kilkadziesiąt różnego rodzaju organizacji, mniej lub bardziej aktywnych. To te kilkanaście jest bardzo aktywnych i dla wszystkich robimy konsultacje, czego by oczekiwali w kolejnym roku. Jest to taki obowiązek, żeby uchwalić program takiej współpracy i trwają konsultacje, więc prosimy o zgłaszanie w ramach konsultacji różnego rodzaju pomysłów, spraw związanych z tymi współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Błonie. Czekamy na wszystkie wnioski, będziemy je analizować, potem uwzględniać w naszym programie rocznym.
1: A wnioski można składać do 25 września. Z kolei 4 października odbędzie się 14 już półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. Zapisy trwają. To też jest ważna impreza biegowa na terenie Błonia.
0: No to bardzo ważny półmaraton. Wpisał się już w taką tradycję na terenie naszego całego powiatu. Od początku start był w Błoniu na ulicy Lesznowskiej. Tak będzie również w tym roku. Co roku coraz większa grupa osób, biegaczy bierze udział, więc zachęcamy do zapisów i do półmaratonu, który rozpoczyna się w Błoniu.
1: Wcześniej natomiast, bo 20 września obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą na cmentarzu wojennym w Granicy. To też jest taka coroczna akcja.
0: W ogóle wrzesień jest takim miesiącem pamięci narodowej. Rozpoczynamy 1 września, otwieramy rok szkolny rano do południa. Po południu oczywiście czcimy tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ale to jest rozciągnięte na cały wrzesień, dlatego że też przypada rocznica bitwy nad Bzurą. Akurat na cmentarzu granicy leżą ci, którzy polegli w bitwie nad Bzurą, niedaleko tutaj nas. I na cmentarzu granicy spotykamy się co roku. Tak jest od wielu lat. Ja już zastałem taką sytuację, że robimy to wspólnie gmina Campinos i gmina Błonie. Rozpoczynamy tam mszą świętą i czcimy pamięć wszystkich tych, którzy polegli w całej II wojnie światowej, ale szczególnie tych, którzy tam spoczywają, polegli w bitwie nad Bzurą.
1: Także zapraszamy słuchaczy do udziału w tych uroczystościach, a ja dziękuję już za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: A już za 7 minut o 10 punktualnie najnowsze wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew. Będzie m.in. o usuwaniu awarii w ruchu pociągów, bo takie występują w niektórych miejscach, ale także o turystycznym rekordzie w Tatrach, bo chodzi o rekord frekwencji. O tym za chwilę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radiosłuchaczy w Na Dzień Dobry. Na Dzień Dobry. Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol, 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo, 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT, 1,79 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na Dzień Dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: Tu Radio Sochaczew, jest 10.
8: Projekt w sprawie podatku od zysków firm paliwowych dziś w Sejmie. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach, trwa usuwanie awarii i turystyczny rekord w Tatrach. Miriam Lipińska. Posłowie zajmą się dziś projektem w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, a premier apeluje do prezydenta, aby tym razem ustawę podpisał. Bo jak dodaje, od tego zależy, czy pakiet paliwowy CPN będzie mógł wrócić. Jego przywrócenie miałoby być sfinansowane właśnie z wpływów z nowego podatku. Polska jest w stałym kontakcie z amerykańską CIA i innymi zachodnimi służbami. Nie będziemy zaskoczeni rosyjskimi prowokacjami, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
9: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
8: Jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych płynie niepokojący dla Warszawy sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. John Ratcliffe miał w jej ramach ostrzec Rosję przed atakiem na terytorium NATO i namawiać do negocjacji pokojowych, ale zaledwie dzień po jego wizycie w Moskwie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Utrudnienia w kursowaniu pociągów w rejonie stacji Katowice. Powodem jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Problemy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP, Polskie Linie Kolejowe, poinformowały, że na odcinku Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory wprowadzono komunikację zastępczą. Pociągi mają spore opóźnienia. Niemiecki producent samochodów Mercedes-Benz wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi, bo trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV, model GLE-167, te z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym, wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku. I na koniec zmieniamy temat. Rekordowe ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. Tatrzański Park Narodowy właśnie opublikował statystyki sprzedaży biletów wstępu. Do tej pory w lipcu i sierpniu nigdy nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc toprowców.
10: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
8: Mówi jeden z ratowników, Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów, zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku i powrót dyskusji o konieczności limitowania wstępu do parku.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Historyczny debiut Jagiellonii. Zespół z Białegostoku rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
13: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. Inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
12: Meczy w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik, Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 i umocnił się na pozycji lidera, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i nawet jednego straconego seta. Polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
14: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
12: Mecz w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, a najbliższe mistrzostwa świata za rok zorganizuje Pekin.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
11: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: A jeśli chodzi o te informacje sportowe, najbardziej aktualne, to te znajdziecie także na tusohaczew.pl w zakładce sport. No i na przykład już dzisiaj klub piłkarski Orkan Sochaczew zawalczy w finale, 1/4 finału regionalnego Pucharu Polski. Orkan Sochaczew Sparta Mochowo, to spotkanie dzisiaj o 18:00 przy ulicy Warszawskiej 80. Musicie tam być, o tym jeszcze będziemy mówić, nie raz, nie dwa. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Tu radio słuchacze, słuchajcie, 16 września w kalendarzu to Dzień Maszynisty. No i tak się składa, że Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przedstawia właśnie maszynistów i przy okazji składa im serdeczne życzenia. Pozdrawiamy w takim razie Rafała, Romana, Mirosława, Janusza oraz Dawida, czyli maszynistów, którzy na co dzień właśnie pracują w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. No i składamy najlepsze życzenia. Zdrowia, satysfakcji i wszystkiego dobrego. Tak jest. Ale również pozdrawiam maszynistów niezwiązanych z sochaczewską wąskotorówką. Niemniej jednak o tych ludziach warto wiedzieć, a więcej szczegółów także w mediach społecznościowych sochaczewskiego muzeum.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blas. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@ zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy,

0: Margaret w Radio Sochaczew. 21 minut do 11, a tymczasem my wprost mówimy o tym, że już dzisiaj piłkarski Orkan Sochaczew powalczy o wygraną w Pucharze Polski. Tak jest, do Sochaczewa rzeczywiście ten puchar zawita, no i można na mecz się wybrać, ba nawet trzeba.
1: Zapraszamy wszystkich kibiców w najbliższą środę o godzinie 18. Gramy ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski ze Spartą Mochowo. Też będzie fajna atmosfera. Mamy speakera, będzie Elza i spółka, będzie wiata nad dzikim stawem, będzie eskorta dziecięca, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zresztą będzie post już na tym na Facebooku, więc zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych. One bardzo się rozwinęły od jakiegoś czasu. Bardzo fajnie to działa. No i liczymy, że ten puchar regionalny w środę pójdzie po naszej myśli, że kolejny mecz 23 września, również w środę o 18, tutaj półfinał, tam już w półfinale czeka na nas Stoczniowiec Płock, pierwsza drużyna, która też gra w lidze okręgowej.
0: A zapraszał prezes KP Orkanu Sochaczew Sebastian Przybylski.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia-Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
8: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol, 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo, 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT, 1,79 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Słuchacie Radia Sochaczew, na zegarach punktualnie 11.
12: To będzie intensywna sobota na stadionie przy Warszawskiej w Sochaczewie. Przed nami uroczyste oddanie obiektu po gruntownej modernizacji i mecz charytatywny ekipy burmistrza. Stypendia wójta gminy Iłów przyznane. Pałac w Sannikach zaprasza młodych muzyków do udziału w konkursie. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą sobotę uroczyste otwarcie stadionowego kompleksu przy ulicy Warszawskiej po gruntownej modernizacji. A tuż po nim o godzinie 15 charytatywny mecz ekipy burmistrza. Dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno zachęca do kibicowania i do włączenia się w zbiórkę.
13: Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016-17-18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z oldboyami Orkana Sochaczew. I na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach. Między tym wydarzeniem będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych. Także serdecznie zapraszamy.
12: Tradycyjnie o tej porze roku najzdolniejsi uczniowie gminy Iłów otrzymują stypendia wójta. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 63 tysiące złotych. O szczegółach Katarzyna Zwierzchowska, inspektor dyrektor do spraw oświaty w gminie.
5: Dla 138 uczniów 178 stypendiów, czyli 40 uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia podwójne za wyniki w nauce oraz wyniki w konkursach artystycznych, sportowych i to była kwota 900 zł podwójnego stypendium. Stypendia zostały wręczone, dzieciaki zadowolone, także czekamy na kolejną edycję.
12: Pałac w Sannikach zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do młodych muzyków. Do ostatniej chwili na zgłoszenia. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
14: Jest to duży konkurs, drodzy Państwo. Konkurs nazwany w kręgu Chopina, ale jest to międzynarodowy, ogólnopolski również konkurs. Zapraszam wszystkich chętnych przede wszystkim, którzy uczą się w szkołach artystycznych w naszym kraju do wzięcia udziału. Myślę o takich uczniach, którzy uczą się na specjalnościach fortepian i wokalistyka. Tym właśnie jest dedykowany ten konkurs. Ideą powstania konkursu była promocja muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Fryderyka Chopina oraz spuścizny kompozytorów, którzy tworzyli w czasie bliskim.
12: Nabór trwa do 20 września. W jury zasiądzie 10 profesjonalistów z kraju i zagranicy. Gala finałowa zaplanowana jest na listopad.
15: Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No to jak to teraz wygląda pogodowo? Już coraz cieplej, 19 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach, ale ten dzień nie powiedział jeszcze wszystkiego. Do 25 kresek na plusie zobaczymy między 16 a 17. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z południa z prędkością 20 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Światowy Dzień Fryzjera, więc pozdrawiamy również dzisiaj tych, którzy dbają o nasze fryzury, czy też z angielskiego haircuty. Tak jest. Wszystkiego dobrego dla fryzjerów, barberów, którzy nas aktualnie słuchają. Także możecie od razu przy okazji swojemu barberowi, czy też fryzjerowi, fryzjerce wysłać takiego SMS-ka z życzeniami. Myślę, że może miło się zrobi, że nie tylko o rezerwację chodzi, a czasem też tak, takie po prostu życzenia. 6 minut po 11, tu Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Scatman John na początek tej godziny, Oskar Tomczyk, witajcie ponownie. World.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
9: A w studiu Radia Sochaczew dzisiaj Julia Kobowska, dyrektor Sochaczewskiej 80. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: A także Anna Majcher, wicedyrektor tejże szkoły. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
9: Sochaczewska 80. obchodzi w tym roku jubileusz stulecia. No i właśnie ten jubileusz, finał tego jubileuszu miał miejsce w miniony weekend, w sobotę. Co takiego wydarzyło się właśnie w murach waszej szkoły? Zresztą nie tylko w murach waszej szkoły. Jak przebiegał jubileusz?
10: Tak, proszę Państwa, to była taka gala, która kończyła cały rok jubileuszowy i rzeczywiście można powiedzieć, że taki fantastyczny dzień poza nami, bo cała sobota była spędzona w zasadzie w 80. Rozpoczęliśmy mszę świętą w kościele tutaj w Sochaczewie, bardzo uroczystą, ponieważ nasze zaproszenie przyjęli księża, którzy pracowali kiedyś w szkole jako katecheci, a również tacy, którzy są absolwentami naszej szkoły i było nam miło, że przybyli, uświetnili mszę świętą. Mieliśmy też chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sochaczewie, który uświetnił też uroczystość. Msza była bardzo uroczysta, było wielu absolwentów. To był pierwszy taki fajny punkt na trasie sobotniej, ponieważ mogliśmy zobaczyć naprawdę ludzi, którzy nawet przyjechali z zagranicy, żeby świętować jubileusz. Następnym punktem był uroczysty przemarsz chodnikiem, powiedzmy, Sochaczewa, ale aż od kościoła do tutaj ulicy naszej Piłsudskiego. Następna rzecz to odkryliśmy w zasobie tablicę pamiątkową, która została przygotowana specjalnie z okazji stulecia. My mamy taki zwyczaj w ten sposób upamiętniania rocznic również w poprzednich jubileuszach, więc kolejna nowa, tym bardziej przed budynkiem szkoły, tablica z okazji stulecia ufundowana przez zespół organizacyjny pracowników naszej szkoły została odsłonięta. Uczestniczył w odsłonie pan dyrektor były szkoły Stanisław Kwiatkowski i pani Ewa Dymek, wicedyrektorka przepraszam, z poprzednich lat, także zacni, starsi nauczyciele z naszej szkoły. No i później zaczęła się duża część oficjalna, która była w bardzo dobrym miejscu, jak się okazało, dla tego jubileuszu, bo była to hala sportowa, która została w 22 roku w grudniu otwarta. Ja ciągle będę dziękować panu posłowi Małeckiemu i organowi prowadzącemu za to, że te środki znalazły się wtedy na to, żeby ta hala powstała przy naszej szkole, bo ona w tej chwili została wykorzystana, choć chociażby do tego jubileuszu i podniosła z pewnością całą atrakcję i rangę tej uroczystości. Część oficjalna, przybyli goście, mieliśmy panów posłów 10. kadencji, pana ministra

0: Dziękuję za te wizyty, ponieważ były to osoby, które naprawdę uświetniły uroczystość, nadały rangę tej uroczystości. Poza tym byli absolwenci, dyrektorzy szkół, byli jeszcze samorządowcy, także wiele osób przyjęło zaproszenie na naszą część oficjalną. Był medal pamiątkowy, były księgi jubileuszowe wręczane, były podziękowania, były przemówienia, wszystko tak, jak powinno być. Słuchaczy było wielu, ponieważ hala sportowa jest przestrzenna, duża. Wydawało nam się, że tych krzesełek postawionych jest mało, ale wychodzi na to, że postawiliśmy 500 krzesełek, które były zajęte na hali sportowej, jak również trybuny były zajęte przez nasze dzieciaki, które obecnie w tej chwili są w szkole. Chcieliśmy, jak za chwilę moja koleżanka powie, łączyć wielopokoleniowo uroczystość. Były to dzieciaki ze wszystkich naszych 37 klas, po 5 osób, bo tyle się zmieści na trybunach, ale one miały okazję zobaczyć ten jubileusz, bo powinna może od tego zacząć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że to nam właśnie przyszło w tej szkole w tej chwili świętować stulecie. Jest to niebywała okazja, trafia się jak widać raz na 100 lat i myślę, że nasza rada pedagogiczna, jak i cała społeczność korzystała z tej okazji, żeby po prostu poświętować. I na koniec chcę powiedzieć, że równie dobrze, a nawet fajnie, wypadł bal, który był w dworku Magnat o godzinie 20. Przybyli wiekowo przeróżni absolwenci, również z zagranicy. Bardzo długo, bo tak jak było planowane, do samego rana były zabawy.
1: Do czwartej.
0: Także do czwartej rano nawet przeszło. Także generalnie jesteśmy bardzo pozytywnie. Tutaj podsumowujemy tę galę i uważamy, że to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, no może zdarzają się jakieś niedociągnięcia, ale generalnie jesteśmy zadowoleni w szkole. Wczoraj rozmawialiśmy z Radą Pedagogiczną, więc zbieramy pozytywne, mam nadzieję, myśli na ten temat i oceny.
2: Ta gala, no to zwieńczenie jubileuszu. Oczywiście, żeby to wszystko mogło się udać, to praca wielu ludzi, wiele osób i też burza mózgów i pomysły. Tutaj zwracam się do pani wicedyrektor Anny Majcher. Jaki był plan na jubileusz?
3: Tak, rzeczywiście burza mózgów, kilka tygodni różnych, czasem szalonych nawet pomysłów, ale ostatecznie przyjęliśmy pomysł ożywienia starych fotografii dzięki AI. Otrzymywaliśmy bardzo dużo fotografii, skanów z takich prywatnych już zbiorów naszych absolwentów, byłych pracowników szkoły, także materiał był niezwykle bogaty. Nie chcieliśmy opowiadać naszej historii w sposób nudny, jakimiś prezentacjami na ekranie, dlatego podzieliliśmy na pewne dekady cały ten czas stulecia funkcjonowania naszej placówki z różnymi nazwami oczywiście, bo zespołem szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nie byliśmy od początku. Te dziesięciolecia przeplatane były takimi atrakcyjnymi, mamy nadzieję, też pozytywny był odbiór, fragmentami występów naszych absolwentów i obecnych uczniów. Chcieliśmy zaakcentować tę wielopokoleniowość, czyli mimo to, że nasi absolwenci odchodzą, no, kierują się różnymi drogami swoimi zawodowymi, to jednak tę więź ze szką nadal pielęgnują i pięknie wpisały nam się w tę tradycję wielopokoleniowości takiego połączenia, jak powiedziałam, tych tradycji, ponieważ będ z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia prowadził pan Wojciech Ziółkowski, nasz absolwent. Solistami w trakcie tej części muzycznej byli również absolwenci Julia Matczak i Mateusz Gawor, za co im serdecznie dziękujemy, że znaleźli czas w trakcie swoich różnych pełnionych obowiązków, ale też pojawili się nasi obecni uczniowie, czyli Marta Stępień, Cezary Walkowski, którzy ćwiczą pod patronatem Szkoły Tańca Pasjonat. Tak. Zatem chcieliśmy też pokazać wszystkim uczestnikom, że to nie tylko kształcenie zawodowe, bo jednak 80 kojarzy się ze szkołą techniczną, mechaniczną, budowlaną, jak teraz jesteśmy, czy informatyczną, ale chcieliśmy pokazać, że nasi absolwenci

0: I też pielęgnują w sobie duszę artysty, że mogą się spełniać również w innych dziedzinach. No i chyba pozytywnie zostały odebrane te elementy, ponieważ widzieliśmy i potem słuchaliśmy komentarze wzruszonych absolwentów, starszych osób, które ocierały łezki i mówiły, że poruszenie na tej starej fotografii robi jednak, czy ten ruch, tak?
1: Właśnie o to chciałem zapytać, czy ten ruch tych zdjęć, tak, domyślam się, że wywoływał wspomnienia i emocje.
0: Zdecydowanie łezkę w oczu, oka, w oczach.
2: To znaczy, jeśli mogę coś dołożyć, to generalnie ten program komputerowy troszeczkę zmienia wygląd
0: obraz,
2: osób.
0: Tak.
2: No, nie byłoby to takie istotne może w tym wszystkim, ponieważ ważne było to, co się działo, bo no, nie było okazji nagrywać filmów w latach 1926, przynajmniej nie posiadamy takich. Natomiast ten tutaj program pozwolił nawet budowę szkoły ożywić i pokazać, gdzie trwały te prace.
0: Tak, murowanie
2: i, tak, i najbardziej to się tym starszym absolwentom podobało.
0: Szczególnie no, bo starszym osobom.
2: Z młodszych tutaj lat posiadamy te filmy już w tej chwili. Natomiast to, co było kiedyś, było i tylko wyłącznie na czarno-białych fotografiach. Więc była to duża atrakcja.
1: Więc to było pokazanie historii, ale w taki przystępny, atrakcyjny
2: tak,
1: sposób.
2: I w taki nowoczesny.
1: Nowoczesny.
0: Nowoczesny i skrócony, bo nie da się w kilkanaście minut opowiedzieć 100 lat.
1: Oczywiście, że tak. Na pewno, żeby taki jubileusz powstał, to też potrzeba jest współpracy z różnymi partnerami, z różnymi też sponsorami tego wydarzenia. Wiem, że takich też mieliście.
2: Tak, chciałabym podziękować przede wszystkim instytucjom, które nas tutaj wspierały w formie patronatu, ponieważ to jest bardzo dla nas istotne, więc dziękuję starostwu powiatowemu Sochaczewie, bo to był patronat przyjęty nad uroczystością, dziękuję za wsparcie finansowe. Dziękuję za drugi patronat, to był pan burmistrz miasta Sochaczew, wsparcie rzeczowe, chociażby możliwość zatańczenia balgijki, która może być oglądana na Facebooku na Placu Kościuszki, czy postawienie fajnych tablic, które pokazywały historię szkoły, czy jeszcze innych rzeczy, które były bardzo dla nas istotne. Dziękuję mediom, właśnie jestem w tych mediach za to, że nas wspierały przez cały rok, czyli Radio Sochaczew, ponieważ to pomogło nam rozpowszechnić informacje, no i wykorzystać. Ale proszę Państwa, oprócz tego chyba podziękujemy też wielu osobom. Będziemy na stronie internetowej dziękować już pokazując nazwy firm, bo mamy około 40 różnych instytucji.
0: W sumie ponad 30 firm nas wsparło finansowo i ponad 20 osób prywatnych, także to duży kapitał.
2: Było to wsparcie finansowe, rzeczowe, wykonawstwem, naprawdę, czyli przeróżne inicjatywy. Bardzo często to są nasi absolwenci. Albo rodziny absolwentów, osoby związane ze szkołą, ponieważ my rzeczywiście już też miałyśmy przyjemność robić pozostałe dwa jubileusze też my. W związku z tym mamy jakieś doświadczenie przy 85-leciu, 90-leciu. Wróciliśmy do niektórych osób i bardzo dziękuję za tą otwartość, ale jeszcze chcę powiedzieć o swojej Radzie Pedagogicznej, proszę Państwa, bo to jest zadanie naszej ogromnej Rady Pedagogicznej, dużej ilości. Każdy wykonywał to, na co tutaj się zdecydował, co potrafił najlepiej i chyba to też było widać na uroczystości. Byliśmy wszyscy obecni i było widać, że byli nasi nauczyciele, którzy odpowiadali za poszczególne zadania.
0: Tak, nauczyciele bardzo chętnie.
2: Więc bardzo im dziękuję. Obsłudze, pracownikom i nauczycielom.
0: Ogromna praca.
2: Tak.
1: O podsumowaniu jubileuszu stulecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli Sochaczewskiej 80, też od tej gali finałowej, która odbyła się minioną sobotę, mówił na naszej antenie Julia Jakubowska, dyrektor szkoły. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A także Anna Majcher, wicedyrektor szkoły. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Brothers Grzegory proponuje dzisiaj następujące danie dnia, czyli zupę meksykańską, kotlet schabowy, ziemniaki i do tego bigos albo surówka z ogórków kiszonych. Do wyboru. W ofercie mają także smażonego okonia, pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. A z racji tego, że jest środa, to zapraszają również na rybki wędzone. Łososia, halibuta, pstrąga, makrele, węgorza, a także zupę łososiową. Jeśli chodzi o te wędzone ryby, to już o te 12 możecie do nich po nie wpaść. No a jeśli chodzi o otwarcie, to czynni dzisiaj są do 19.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica, 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica, 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol, 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT, 1,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
4: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
5: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Radio Sochaczew w samo południe.
10: Przed nami sochaczewskie obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Od tego zaczynamy. Kolejna inwestycja w gminie Rybno wchodzi w etap realizacji. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie mamy także zaproszenie na senioralną biesiadę piosenki w Sochaczewskim Centrum Kultury. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Wrzesień w Sochaczewie to szczególny czas, kiedy wspominamy bitwę nad Bzurą i obronę Sochaczewa. Z tej okazji w naszym mieście corocznie odbywają się wydarzenia mające na celu upamiętnienie poległych bohaterów. W najbliższym czasie odbędą się dwie takie uroczystości.
11: 17 września przeniesiemy się na cmentarz w Trojanowie. Tam o 12 godzinie odbędą się uroczystości. Wiadomo, jest to największy cmentarz dotyczący jednej bitwy. 22 września w Boryszewie, począwszy od złożenia kwiatów na cmentarzu w Kozłowie biskupim i następnie przy pomniku poległych uczcimy pamięć żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, którzy zostali w tamtym miejscu rozstrzelani.
10: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kolejna inwestycja na terenie gminy Rybno wchodzi w etap realizacji. Chodzi o wzmocnienie nawierzchni drogi w Konstantynowie. Wójt Damian Jaworski podpisał umowę z wykonawcą.
12: Wartość podpisanej umowy wynosi 146 tysięcy złotych. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. W realizacji inwestycji wykorzystany zostanie nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy przekazany gminie Rybno przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Jak już wcześniej informowałem, do naszej gminy trafiło około 900 ton destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Bieniew-Kamion.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza w najbliższy piątek na senioralną biesiadę piosenki. Wydarzenie odbędzie się w SCK w Chodakowie. Początek o godzinie 10.
13: Jak zwykle zapraszamy grupy wokalne, senioralne z Sochaczewa i z okolic. Tutaj nad tym projektem czuwa pani Jola Kawczyńska z panem Arkiem Mamcarzem, którzy to koordynują ten projekt. Jak zwykle, mam nadzieję, będzie gwarno, będzie wesoło, będzie dużo muzyki, dużo radości. Zapraszamy wszystkich, nawet nie seniorów, do tego, żeby sobie posłuchać i wspólnie pośpiewać i wspólnie pobawić się z występującymi.
10: Zapraszała dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
14: Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicach Rusinowa trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. W nocy został unieszkodliwiony, teraz eksperci zbadają go śrubka po śrubce, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie.
14: Bo jego zbadanie da wojskowym bardzo cenną wiedzę. Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza, skąd przedryfował do Polski. Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. W piątek prezydent ma spotkać się z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nieodpowiedzialnych. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samoloty prezydenta Ukrainy. O tym z kolei poinformował sam Wołodymyr Załański. Pierwszy incydent miał mieć miejsce w Mołdawii, kolejny podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Według Załańskiego był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesel.
16: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
17: Kurczę, no drogo jest, tak? To by podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No to jak jest teraz, jeśli chodzi o pogodę w Sochaczewie okolicach? Aktualnie 21 kresek na plusie. Zobaczymy na naszych termometrach. Cały czas pełne słońce do końca dnia. Bardzo słońca dużo, chmur prawie w ogóle. Ciśnienie 1013 hektopaskali, to się nie zmienia, na poziomie umiarkowanym. Umiarkowanie również powieje wiatr.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Chris Ria zaprasza nas do tańca na początek 12. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, a za chwilę hit dnia. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Tu Radio Sochaczew. Słuchajcie, po 6 latach bycia prezesem i 8 latach pracy w zarządzie RC Orkan Sochaczew, Robert Małolepszy kończy misję jako członek tego gremium. O tym dał znać w mediach społecznościowych, że o kolejną kadencję na stanowisku prezesa się nie ubiega. W związku z tym łączymy się z Robertem Małolepszym i pytamy o kulisy tej decyzji. Robert Małolepszy na linii Radia Sochaczew. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie prezesie, a propos tej decyzji, którą ogłosił pan w mediach społecznościowych, jak pan tę decyzję określa?
5: Naturalną decyzją jest, że w każdym stowarzyszeniu następuje zmiana partii. Po iluś latach następuje pewne zmianie materiału, potrzeba nowej energii, nowych sił, nowych pomysłów, nowego spojrzenia. I to była nasza wspólna decyzja, bo Grzegorz Szynert to jest człowiek, który przez ostatnie 2 lata był wiceprezesem. Poznał bardzo dobrze od środka wszystkie systemy, problemy klubu, bo klub oczywiście ma w ostatnich latach wiele sukcesów, ale też jak każdy klub wiele problemów. Jak zawsze największym wyzwaniem są finanse, zapewnienie środków finansowych. Ja w klubie działałem 8 lat, w Polskim Rugby działam od 2009 roku i po prostu potrzebna była taka zmiana, świeża krew. Ja to czułem wewnętrznie. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przez te lata byli, pomagali. Dziękuję też kolegom i koleżankom z zarządu i z walnego, bo proponowali, chcieli, żebym dalej był członkiem zarządu. Były propozycje, żebym dalej był prezesem. I ja się nie odczuję od pracy dla klubu. Ja w tym klubie pozostaję. Będę członkiem komisji rewizyjnej. Będę na pewno wspierał klub w wielu działaniach. W wielu sprawach będę dalej ja odpowiedzialny za różne aspekty działania klubu, natomiast potrzeba klubowi nowego spojrzenia, potrzeba nowej energii, potrzeba młodości. Ja oczywiście nie jestem stary, ale na pewno nowy prezes jest ode mnie młodszy, energiczny i bardzo wierzę w to, że sobie poradzi na nowym stanowisku, a ja będę mu pomagał.
4: Bardzo dziękuję w takim razie. Robert Małolepszy dla Radia Sochaczew.
5: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przez te lata pomagali. Nie tylko mnie, wszystkim tym, którzy byli w zarządzie, bo tych ludzi było naprawdę wielu. Podziękowania dla kibiców, dla sponsorów, dla władz miasta, dla przyjaciół naszego klubu. Mam nadzieję, że wszyscy widzimy się na najbliższym meczu. Najpierw w sobotę, a potem na kolejnym meczu domowym. Dziękuję bardzo.
0: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
6: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Słuchaczew, a tymczasem wrzesień to jest miesiąc lalek, słuchajcie. Dwie lalki trafiają w tym miesiącu na ekrany. No jedna w serwisach streamingowych, a druga do kin. Także słuchajcie, no którą obejrzeć? No ciężko jeszcze powiedzieć w tym momencie, czy jedna jest lepsza, a druga gorsza, o co chodzi. Natomiast na pewno jest wybór. Tak, można albo tą, albo tą. No także proszę bardzo, z lalkami jest tak, że można się bawić kilkoma.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Śmietana 18%, 400 gramów, piątnica 5,19 za sztukę. Mleko wiejskie, butelka 2%, 1 litr, piątnica 4,49 za sztukę. Serek Homo, Rolmecz, wanilia 200 gramów, Mlekpol 2,99 za sztukę. Jogurt naturalny Primo 180 gramów plus 20 gramów gratis. COT 1,79 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 28 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Zaczynamy od słynnego sztandaru znalezionego pod Iłowem. Są nowe informacje. Gmina Nowa Sucha obchodziła 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. To dla nas moment szczególny, mówi wójt Maciej Mońka. SCK zaprasza na pierwszy w tym sezonie koncert w klubie Kontrast. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Konserwacja słynnego sztandaru 68. Pułku Piechoty, jaki został odnaleziony pod Iłowem, jest zabezpieczona. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński podpisał umowę na jej finansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Podpisanie zbiegło się w czasie z fizycznym przekazaniem sztandaru do pracowni konserwacji. W ramach tego projektu dwa płaty sztandaru znalezione w okolicy Iłowa zostaną poddane gruntownej konserwacji, która ma przywrócić ich wartości ekspozycyjne. Po tej konserwacji zostaną one umieszczone na naszej wystawie stałej Pole Bitwy nad Bzurą 1939-45 w sali poświęconej kampanii wrześniowej. Wykonawcą prac konserwacyjnych jest pani dr Katarzyna Zapolska, która jest adiunktem Katedry Konserwacji i Restauracji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.
8: Mówił Sebastian Tępczyk, kierownik działu zbiorów w muzeum. W ramach tego zadania muzeum przeprowadzi działania edukacyjne oraz zakupi specjalną gablotę do ekspozycji sztandaru.
9: Między innymi będzie to gablota z regulowanym pulpitem, który będzie pozwalał nam na wyeksponowanie płatów pod odpowiednim kątem. Dodatkowo zostaną wykonane makiety płatów sztandaru, które będą umożliwiały zapoznanie się z jego fakturą, z jego kształtem osobom niewidomym i słabowidzącym. Dla nich też powstanie specjalna tablica kontrastowa z nakładką w alfabecie Braille'a, aby mogły zapoznać się z historią i z informacjami.
8: Łączna wartość zadania wyniesie ponad 240 tysięcy złotych.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Uroczysta msza święta połączona z występem młodzieży i tematyczny rajd rowerowy. Tak w gminie Nowa Sucha obchodzono 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. Jak mówi wójt Maciej Mońka, dla jego gminy to moment szczególny.
10: Cieszę się, że od kilkunastu lat przywrócona została ta tradycja obchodów bitwy nad Bzurą. Myślę, że szczególnie teraz, kiedy mamy po sąsiedzku wojnę, warto, żeby młodym pokoleniom przypominać, że wojna miała miejsce również w konkretnym miejscu, tu u nas. Dotykała konkretnych ludzi, bardzo młodych, którzy mieszkali niedaleko, którzy polegli właśnie na polach, na których teraz uprawiamy różne rośliny, których ciała zebrali nasi mieszkańcy i pochowali. I cieszę się, że w tym roku młodzież miała taki repertuar, jeśli chodzi o swoją część artystyczną, właśnie opartą o te fakty, które miały miejsce na miejscu. Było to bardzo poruszające, zapadła taka głęboka, wymowna cisza.
8: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na pierwszy w tym sezonie koncert. W sobotę w klubie Kontrast w Boryszewie wystąpi PGR. To jazzowy projekt Grzegorza Rogali wyrażający ideę łączenia kultur i gatunków muzycznych. Początek wydarzenia o godzinie 19.
11: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: Miriam Lipińska. Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
16: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
15: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł. Brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
0: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
13: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
14: Naszym gościem jest Jakub Wroński, doktor habilitowany nauk medycznych, reumatolog z Kliniki Alfa w Sochaczewie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
14: Porozmawiamy dzisiaj troszeczkę na temat reumatoidalnego zapalenia stawów. Co to za choroba?
15: Reumatoidalne zapalenie stawów, czyli w skrócie RZS, zwany dawniej gośćcem stawowym, jest to najczęstsza zapalna autoimmunologiczna choroba stawów. Autoimmunologiczna, to znaczy nasz układ odpornościowy, zamiast zajmować się tylko i wyłącznie zwalczaniem wirusów czy bakterii, niestety zaczyna atakować swój własny organizm, czyli w tej chorobie stawy. Jest to najczęstsza choroba, bo dotyczy aż 1% populacji.
14: Czy to jest to samo, co kiedyś nazywano reumatyzmem? Po prostu?
15: Nie do końca. Kiedyś wszystkie choroby, które powodowały bóle stawów, zwano reumatyzmem. Teraz wiemy, że pod tym szerokim pojęciem znajduje się wiele jednostek chorobowych, ale jedną z nich jest rzeczywiście RZS.
14: A z czym jest najczęściej mylone RZS?
15: Taką najczęstszą przyczyną dolegliwości bólowych stawów jest choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli mówiąc potocznie starzenie się stawów, zmiany degeneracyjne związane z wiekiem. W pewnym momencie każdego z nas oby jak najpóźniej, ale zaczną boleć stawy. Natomiast problem zaczyna się wtedy, jeżeli te stawy bolą z powodu tego, że nasz układ odpornościowy atakuje je.
14: Czyli to może być, jeżeli chodzi o reumatoidalne zapalenie stawów, też choroba na przykład w wieku dziecięcym może się zdarzyć, tak?
15: Tak, wtedy nazywamy ją troszkę inaczej, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, ale tak, jest to problem, który generalnie dotyczy najczęściej osób początek między 30 a 50 rokiem życia, choć stwierdza się RZS zarówno u osób młodszych, jak i starszych.
14: Co powinno nas zaniepokoić?
15: Tak jak wspomniałem, stawy mogą boleć z wielu różnych przyczyn, ale w zapalnych chorobach stawów mamy do czynienia z kilkoma charakterystycznymi cechami bólu, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Jeżeli kiedyś zauważymy, że stawy bolą nas od razu rano po przebudzeniu się, jeżeli mamy taką potrzebę rozruszania stawów, ponieważ odczuwamy sztywność i to nie jest parę ruchów, tylko trwa to powyżej pół godziny z rana. Mówimy o tak zwanej sztywności porannej. Jeżeli w końcu zaobserwujemy, że któreś ze stawów puchną, są obrzęknięte, to są takie trzy najważniejsze cechy, które powinny nas zaniepokoić i skierować nasze kroki do lekarza.
14: I najlepiej to zrobić na początku, prawda, pojawienia się tej choroby. Czy bywa tak, że pacjenci zgłaszają się, powiedzmy w cudzysłowie, za późno?
15: Generalnie ma pani jak najbardziej rację. Badania naukowe wskazują, że największą skuteczność leczenia osiągamy, jeśli terapia zostanie rozpoczęta w ciągu 3 miesięcy od początku dolegliwości. Niestety pacjenci nieraz miesiącami albo latami chodzą z dolegliwościami stawowymi, czasem nieskutecznie szukając ich przyczyny.
14: Ale to jest tak, że jak to trwa latami, to powoduje jeszcze inne objawy, inną destrukcję jakby stawów?
15: Niestety tak. Nieleczona choroba prowadzi do niszczenia stawów. Często pacjenci mówią, że powykręcało im stawy i to jest jedna rzecz, której chcemy uniknąć, czyli nieodwracalnych uszkodzeń w zakresie stawów i aparatów okołostawowego. Ale niestety ten proces zapalny dotyczy nie tylko stawów, ale ogólnie całego organizmu, między innymi naczyń krwionośnych. Pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów mają około 2-krotnie wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a więc zawału serca czy udarów. Także warto chorobę leczyć nie tylko ze względu na stawy.
14: A jak ją leczycie?
15: Stosujemy tak zwane leki immunomodulujące. Immunomodulujące to znaczy leki wpływające na układ odpornościowy, które mają ten nadmiernie pobudzony układ odpornościowy, atakujący własny organizm, wyciszyć, powrócić do stanu wyjściowego. Tych leków mamy kilkanaście różnych, także nie ma problemu z doborem leków do pacjenta, do jego chorób towarzyszących czy innych leków, które przyjmuje. Natomiast wszystkie te leki mają jedną wadę. One potrzebują czasu, zanim zaczną działać. Zazwyczaj efekty pierwsze terapii oceniamy po 3 miesiącach leczenia. Żeby pacjent nie czekał z tym bólem, obrzękami i utrudnionym funkcjonowaniem aż 3 miesiące, czasem w okresie początkowym stosujemy również leki sterydowe, ale we współczesnej reumatologii staramy się stosować je jak najkrócej i w jak najmniejszych dawkach, ponieważ takie leczenie ma wiele działań niepożądanych.
14: No ale też może przynieść oczywiście ulgę i przyspieszyć w pewnym sensie cały proces.
15: Oczywiście. Zazwyczaj przyjmuje się, że do

0: skutecznie, póki będą stosowane. Mówimy więc tutaj o przewlekłym leczeniu, ale jak najbardziej na dzień dzisiejszy prawie każdego pacjenta da się utrzymać w stanie tak zwanej remisji, czyli wyciszenia choroby, kiedy nie będzie odczuwał dolegliwości, a także kiedy choroba nie będzie niszczyła naszego organizmu.
1: Czy zawsze może pan pomóc? Czy czasami już jest za późno?
0: Zawsze na pewno będę próbował pomóc, natomiast zdarzają się wyjątkowe przypadki, kiedy pewnych już zmian nie jesteśmy w stanie cofnąć, ale prawie u każdego w mniejszym lub większym stopniu możemy poprawić jakość życia.
1: Dlatego warto się zgłosić, jeśli coś nas zaniepokoi w naszych stawach.
0: Oczywiście, szczególnie, że tak jak wspomniałem, jest to choroba, która nie dotyczy tylko i wyłącznie stawów, ale ma też wpływ na ogólną długość naszego życia.
1: I tu stawiamy kropkę, chociaż jeszcze mnie korci, żeby podpytać, częściej kobiety czy mężczyźni zapadają na RZS?
0: Na RZS częściej kobiety.
1: O proszę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był Jakub Wroński, doktor habilitowany nauk medycznych, reumatolog z Kliniki Alfa. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
2: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
1: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
2: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
1: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
2: Chyba tak zrobię.
1: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacji, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
2: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
1: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
11: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Do 30 września trwa głosowanie projektów zakwalifikowanych do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Radzimy, jak głosować prawidłowo. Wójt gminy Nowa Sucha podsumowuje zebrania sołeckie. Przed nami obchody stulecia OSP Rybno. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Ruszyło głosowanie na projekty zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Potrwa ono do 30 września. Warto starannie wypełnić karty, w przeciwnym razie głosy będą unieważnione, mówi naczelnik Agata Kalińska. Za nieważne uznaje się głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż 3 projekty na jednej karcie do głosowania. Oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania, czyli ktoś wielokrotnie głosuje, w którym nie postawiono znaku X przy żadnym z projektów, to mimo, że jest prawidłowo wypełniona, brakuje X-a, też nie może być uznana za ważna. Głos będzie również nieważny, jeśli będzie oddany przez osobę nieuprawnioną. Przez osobę nieuprawnioną rozumiemy, że osoba ta nie mieszka na stałe na terenie Sochaczewa, nie jest mieszkańcem Sochaczewa.
0: Głosować można na karcie papierowej, jak i za pomocą formularza internetowego.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Za gminą Nowa Sucha zebrania sołeckie. Niestety uczestniczyło w nim niewielu mieszkańców. Mimo wszystko wójt Maciej Mońka dziękuję wszystkim, którzy byli.
13: No niestety, jest to bolączka, ponieważ żeby zebranie odbyło się w pierwszym terminie, wystarczy 5% uprawnionych do głosowania. Takie 5% zaledwie było chyba w 4 sołectwach. I tutaj, jeżeli ktoś potem mówi, no mieszkańcy chcieli, no grupka mieszkańców coś tam chciała, która przyszła na zebrania. Szkoda, no ale bardzo dziękuję tym, którzy poświęcili swój czas, przyszli, mieli jakieś pomysły, zgłoszenia. Dla mnie te spotkania też są bardzo istotne, ponieważ mogę posłuchać mieszkańców, jak oni patrzą na pewne rzeczy, które dzieją się w gminie, jak chcą, żeby zadziały się w gminie, można bezpośrednio porozmawiać z nimi. Spisaliśmy wszystkie uwagi, i te poważniejsze, i te drobne, bo życie składa się z drobnych rzeczy.
0: Przed nami uroczyste obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Odbędą się one w najbliższą sobotę. Po mszy świętej podczas okolicznościowego apelu nastąpi nadanie nowego sztandaru jednostce.
14: Sztandar to dla strażaków coś więcej niż symbol. To znak historii, honoru, jedności i strażackiej służby. Będzie on przypominał o tych, którzy przez 100 lat budowali siłę i tradycję OSP Rybno. To jednocześnie stanie się zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Będzie symbolem wierności, wartościom, które od pokoleń przyświecały strażakom. Odwadze, ofiarności, solidarności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Podczas uroczystego apelu przewidziano również wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Nie zabraknie także przemówień okolicznościowych oraz gratulacji składanych z okazji tego wyjątkowego jubileuszu.
0: Mówił Piotr Przedlacki, sekretarz jednostki OSP Rybno. Po części oficjalnej przewidziano poczęstunek dla gości.
15: Marcin Krzemiński, znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim Bezzałogowiec, to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, informują wojskowi śledczy. Głowica przenosiła ładunek ważący około 4 kg.
16: Dział do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie wszczął w tej sprawie postępowanie. Główną kwalifikacją to jest spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach przez spowodowanie eksplozji materiałów wybuchowych.
15: Za co grozi od roku do 5 lat pozbawienia wolności, mówił pułkownik Bartosz Szokoniewski, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w poznańskiej prokuraturze. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Lato wróciło tylko na chwilę, ale jest to powód do radości. Korzystajmy z pięknej pogody, ponieważ już niebawem jesień zagości u nas na dobre. No to dużo, dużo słońca i temperatury wysokie. U nas 25 stopni i wiele jest takich miejsc w kraju, w którym których termometry właśnie takie temperatury pokazują, więc jest to powód, jak powiedziałam, do radości. Gdzieniegdzie może zdarzyć się przelotny deszcz i burza. Jutro już niestety więcej chmur, więc korzystajmy z tego pięknego popołudnia. Popołudnie w lesie, na spacerze. Różnie można je spędzić.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Taka piękna pogoda, ale jeżeli musimy spędzić ją w pracy, no to nie jest to chyba najlepsze rozwiązanie. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami. 6 minut po 14. Grażyna Polimowska-Gajda. Dzień dobry. Znalazłam taką informację w kalendarzu. Dzisiaj Dzień Bluesa, nasze rodzime święto zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe. A my mamy, jeśli chodzi o bluesa, ogromne zasługi. Radio.

No merci, where do you go? A my mamy w kalendarzu bardzo intrygującą informację. Dzień Bluesa. Już o tym wspominałam. Święto zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe, obchodzone od 2005 roku w Dzień Urodzin legendarnego B.B. Kinga. Z tej okazji zwykle w kraju organizowane są imprezy i koncerty, które promują ten gatunek muzyki i kulturę z nim związaną. A na naszej antenie wiele lat temu gościła audycja bluesowa prowadzona przez Wieśka Chmielewskiego. Był to wieczór bluesowy. Wiesiek, wspaniały człowiek, już odszedł niestety. I ja mam taki, mam ze sobą kubek. Otrzymałam go ja i wielu przyjaciół Wieśka Chmielewskiego z okazji pierwszego jubileuszu audycji Wieczór Bluesowy. Taki pamiątkowy kubek z napisem. I teraz przeczytam wam ten napis. Sochaczewskie, wtedy jeszcze Radio Fama, obchodzące w tym roku swoje dziesięciolecie, może pochwalić się jedną z najstarszych audycji poświęconych muzyce bluesowej. Startowali razem w 1993 roku, a jej autorem był i jest Wiesław Chmielewski, wielki pasjonat takich dźwięków. W swojej audycji nadawanej niezmiennie w środy o 20.10 stara się przedstawić mniej znanych artystów, bo tacy są według niego bardziej intrygujący. Co jakiś czas w jego audycji pojawiają się występujący na żywo wykonawcy polscy i zagraniczni. To tak kubek stuknął. I to jest informacja Polskiej Agencji Prasowej. Wiesiek tylko może patrzeć na nas z góry.

0: 14.21. Tak się w tym roku składa, że wiele instytucji świętuje stulecie istnienia. W minioną sobotę świętowała 80. stulecie istnienia, a przed nami takie święto w OSP Rybno. Też 100 lat OSP Rybno i z tej okazji trochę o tej historii na naszej antenie poopowiadają goście. Dzisiaj Przemysław Zieliński, prezes OSP Rybno, i Piotr Przedlacki, sekretarz. To już za chwilę zaproszę Was do wysłuchania rozmowy z naszymi gośćmi.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Przemysław Zieliński, prezes jednostki OSP Rybno. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jest z nami również pan Piotr Przedlacki, sekretarz tejże jednostki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam panią.
11: W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz stulecia OSP Rybno. Od 100 lat druhowie i druhny tej jednostki pomagają swoim mieszkańcom i nie tylko. Kiedy odbędą się te uroczystości kulminacyjne, jubileuszowe i jak ta uroczystość będzie przebiegać, panie Piotrze?
12: Uroczystości odbędą się w sobotę 19 września bieżącego roku. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie. Będzie to szczególny moment modlitwy i podziękowania za minione 100 lat działalności jednostki, a także za wszystkich strażaków, którzy przez lata tworzyli historię OSP Rybno. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów udadzą się w uroczystym przemarszu pod jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam odbędzie się apel, który będzie głównym punktem jubileuszowych obchodów. Właśnie podczas tej ceremonii nastąpi wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla całej jednostki. Będzie to uroczyste nadanie i wręczenie nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Sztandar to dla strażaków coś więcej niż symbol. To znak historii, honoru, jedności i strażackiej służby. Będzie on przypominał o tych, którzy przez 100 lat budowali siłę i tradycję OSP Rybno. To jednocześnie stanie się zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Będzie symbolem wierności, wartościom, które od pokoleń przyświecały strażakom. odwadze, ofiarności, solidarności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Podczas uroczystego apelu przewidziano również wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Nie zabraknie także przemówień okolicznościowych oraz gratulacji składanych z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Będzie to oczywiście okazja do wspomnień, podsumowania stuletniej historii jednostki oraz podziękowania dla wszystkich jej członków, a także podziękowania osobom i instytucjom, które przez lata wspierały naszą działalność. Oczywiście po części oficjalnej na uczestników obchodów będzie poczekał poczęstunek.
11: Wydarzenie zyskało też poważne, myślę tak możemy powiedzieć, patronaty, to też podnosi jego rangę.
12: Tak, obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej zostały objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzika. Deklaracja wsparcia ze strony samorządu województwa podkreśla znaczenie stuletniej działalności jednostki dla bezpieczeństwa regionu. Przyznane wsparcie potwierdza również stały dialog oraz partnerstwo, jakie skutecznie rozwijamy z administracją województwa. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Rybna i okolic do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego jubileuszu, ponieważ 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie to święto całej naszej społeczności.
11: A teraz trochę o historii jednostki. Od czego to się w ogóle zaczęło i kto przyczynił się do powstania OSP Rybno?
13: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie powstała w kwietniu 1926 roku, chociaż pierwsze archiwalne wzmianki, do których udało nam się dotrzeć, pojawiają się pod koniec XIX wieku, gdzie w latach 1874 roku odnotowano już funkcjonowanie tzw.

0: państwa Izabeli i Józefa Koczorowskich. Należy zaznaczyć, że w ówczesnych czasach właśnie życie na wsiach skupiało się zazwyczaj wokół dworów i majątków dworskich. OSP Rybno powstało z inicjatywy mieszkańców, a konkretnie panów Andrzeja Wawrzyńczaka, Józefa Włodarczyka, Józefa Sieroty, Jana Feligi, Józefa Ziejewskiego, Bronisława Drabińskiego, Szczepana Ziętka, Kazimierza Kubiaka, Bronisława Żakowskiego, Józefa Ozimka, Konstantego Kazimierczaka i Konstantego Orlińskiego. Byli oni również pierwszymi działającymi w jednostce druhami.
1: To spora liczba druhów założycieli, jak na jednak wiejską, być pewnie niewielką jednostkę. Straż, tak jak już pan powiedział, została powołana w 1926 roku, a co z siedzibą? Kiedy ona powstała?
0: Pierwsza siedziba została wybudowana w 1928 roku. Rozpoczęto budowę pierwszej strażnicy na działce, którą przekazali właśnie wspomniani właściciele majątku Rybno, Izabela i Józef Koczorowscy. Natomiast budowę ukończono stosunkowo szybko, bo w 1932 roku, więc jak na tamte czasy, to była błyskawiczna inwestycja. Rok 35 poprzedniego stulecia chyba dosyć mocno zapisał się w pamięci społeczności Rybna, gdyż strażacy i mieszkańcy w swojej strażnicy gościli ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. W latach okupacji OSP stanowiła ostoję lokalnego ruchu oporu, skupiała w swych szeregach żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Tak jak widać, kilka pokoleń mieszkańców okolicznych wsi tworzyło historię tej jednostki. Dzisiaj my z dumą i z honorem kontynuujemy tą wieloletnią tradycję naszych poprzedników, a każdy dzień stawia przed nami wyzwania, coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Współczesna ochrona przeciwpożarowa jest wszechstronną, nowoczesną oraz nieprzerwanie doskonalącą się strukturą, mocnym ogniwem bezpieczeństwa państwa, a strażacy ochotnicy sądzę, że są olbrzymim wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Można powiedzieć, że funkcjonowanie i działalność OSP w naszym kraju to ewenement na skalę europejską, a nawet powiedziałbym, że światową. A my, strażacy ochotnicy, przez system szkoleń i pozyskiwanie coraz nowszego sprzętu i wyposażenia oraz prowadzenie skutecznych działań ratowniczych, staramy się nie zawieść społecznego zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni. Mogę powiedzieć tutaj, że dowodem tego zaufania i naszego profesjonalizmu w działaniach jest włączenie między innymi naszej jednostki jako jednej z pierwszych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To miało miejsce w 1995 roku. To taka, można powiedzieć, elita polskiego pożarnictwa, krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
1: Ilu członków liczy OSP Rybno?
0: Na dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie liczy łącznie 65 członków, w tym 10 członków honorowych, 55 członków czynnych. Dodatkowo przy OSP funkcjonuje drużyna młodzieżowa, która liczy łącznie 12 osób, w tym chłopców i dziewczynek. W naszych szeregach skupiamy również 16 kobiet, gdzie większość z nich to druhny, które wyjeżdżają na co dzień do działań i biorą bezpośredni udział w zdarzeniach. Jako ciekawostkę powiem, że najstarszy z naszych druhów ma 93 lata, a najmłodszy 7 lat. Tak można powiedzieć, nasz bohater o imieniu Wojtek, prawie jak z bajki, jak Wojtek został strażakiem, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Myślę, że to piękny przykład, jak wielopokoleniowa rodzina ochotników z Rybna może uczyć się od siebie nawzajem nie tylko strażackich obowiązków, ale także pięknej ochotniczej tradycji, odpowiedzialności oraz potrzeby niesienia pomocy innym. A wielu z nas może powiedzieć, że jestem strażakiem jak mój ojciec, dziadek i z dumą patrzeć na to, że syn czy córka też działa w szeregach naszej OSP. Tym bardziej, że mamy powody do radości i dumy, których dostarcza nam nasza młodzież skupiona w naszych szeregach. Pozwolę sobie tutaj wymienić szczególnie Huberta Woźniaka, Stasia i Adasia Sierackich, Zosię Piórkowską czy Szymka Przedlackiego, którzy z sukcesami na szczeblu gminnym

0: powiatowym i wojewódzkim uczestniczą na przykład w ogólnopolskich turniejach wiedzy pożarniczej, ale to nie tylko te osoby. Cała nasza młodzieżowa drużyna, powiem, jest na medal.
1: To wspaniała sprawa, że jest ta zastępowalność pokoleń i że będzie komu przekazać pałeczkę. A jak to jest u was z wyposażeniem jednostki? Czy czegoś wam jeszcze brakuje? Czy wszystkie samochody się zgadzają, garaże są? Jak to wygląda?
0: W strażach pożarnych potrzeby zawsze są. Każda by chciała mieć nowe samochody, nowy sprzęt, ale przy wsparciu zarówno samorządów województwa, powiatu czy szczebla gminnego oraz przy wsparciu centralnym udaje nam się taki sprzęt pozyskiwać. Bardzo często sami jako jednostka występujemy i uczestniczymy w różnych programach, gdzie piszemy wnioski, gdzie składamy nasze oferty. Wsparcie instytucji państwowych czy różnych firm, które prowadzą programy wsparcia dla jednostek OSP.
1: Czyli dajecie radę.
2: Staramy się.
0: Taka nasza rola.
1: Panie Piotrze, to jeszcze na zakończenie proszę o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w jubileuszu, o przypomnienie, gdzie i kiedy się odbędzie również.
2: Więc jeszcze raz zapraszamy wszystkich mieszkańców Rybnej i okolic do wzięcia udziału w obchodach stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędą się 19 września, czyli w sobotę. Serdecznie zapraszamy, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 10.
1: To też będzie takie uhonorowanie waszej pracy. Na pewno jest miło, jak społeczność lokalna uczestniczy w takich wydarzeniach, prawda, panie Przemysławie?
0: Tak, zgadza się. Myślę, że największym uhonorowaniem i największym zaszczytem dla nas będzie przyjęcie nowego sztandaru, o którym już kolega Piotr tutaj wspominał, który został ufundowany przez osoby, które bardzo często z potrzeby serca dokonały wpłat na nasz komitet fundacji sztandaru. Były to również firmy, instytucje, ale wiele osób prywatnych, które uznało, że ten sztandar strażacki chcieliby widzieć częściej na różnego rodzaju uroczystościach, z którym bardzo dumnie występujemy.
1: I to jest piękna sprawa, że społeczność lokalna tak się angażuje w działania strażackie i wspiera tutaj was. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli panowie Przemysław Zieliński, prezes OSP Rybno, oraz pan Piotr Przedlacki, sekretarz tejże jednostki. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sreczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 13 minut dzieli nas od godziny 15, a w kalendarzu kilka ważnych dat historycznych. Zaczynamy od roku 1497. Posłuchajcie. Tsunami wywołane eksplozją metanu uwolnionego z dna morskiego zalało Darłowo. 1922. Otwarto linię kolejową Reda-Hel i wreszcie 1939, kampania wrześniowa. Wojska niemieckie zajęły Kutno, Łowicz i Zamość. Zakończyła się również tego dnia, czyli 16 września, obrona Sochaczewa. Jeszcze jedna data, 1993, ostatni oddział wojsk rosyjskich opuścił Polskę. 1889, taką mam ciekawostkę, Mercedes Jelinek, córka austriackiego pioniera motoryzacji, której imię noszą samochody koncernu Mercedes-Benz, urodziła się. To na razie tylko tyle z naszego kalendarza, ale będziemy jeszcze tam zaglądać, by poszukać charakterystycznych dat i wydarzeń.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Alex Warren na 94.9 FM. 4 minuty do 15.00. O 15.00 wiadomości będzie o rosyjskich atakach na terytorium Ukrainy tuż przy granicy z Polską i reakcji polskich władz.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia-Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
7: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Na początek o profilaktycznych badaniach, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego miasta. Będzie też apel autorów projektu Sochaczewskie Fortyfikacje i zaproszenie wójta gminy Rybno na mazurskie grzybobranie. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Miasto Sochaczew dołączyło do ogólnopolskiej kampanii na rzecz zdrowia Polaków Profilaktyka Podaj Dalej. W ramach miesiąca profilaktyki zdrowotnej odbędą się u nas badania mammograficzne i w kierunku osteoporozy, a stanie się to 24 i 25 września. Szczegóły na stronie ratusza.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Projekt Sochaczewskie Fortyfikacje, działający w ramach Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza, zajmuje się m.in. renowacją lokalnych umocnień jako niemych świadków historii. Kilka z obiektów jest już dostępnych dla zwiedzających, choć doprowadzenie ich do obecnego stanu nie było łatwe, mówi Artur Gałecki, koordynator projektu.
13: Po wojnie wyglądało to tak, że ślady ich zostały zacierane. Część materiałów została wykorzystana w gospodarstwach, służąc jako piwniczki, często jakieś magazyny. Niektóre nawet do dnia dzisiejszego mają takowe przeznaczenie. Część z nich została okradziona, czyli złomiarze wynieśli ciężkie drzwi pancerne, sprzedając to na złom. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego służą jako chłodnie, a część bezimiennie spoczywa na polach, w zaroślach, w krzakach.
12: Grupa poza renowacją schronów zajmuje się też upowszechnianiem relacji świadków historii. Tu specjalny apel do mieszkańców.
13: Szukamy wciąż informacji, głównie wspomnień, bo do informacji merytorycznych udaje nam się z każdym rokiem zdobywać coraz więcej źródeł, z których możemy czerpać stricte wiedzę historyczną, ale tak naprawdę wspomnienia mieszkańców uzupełniłyby tą wiedzę teoretyczną. Stąd też mamy taką prośbę, apel do wszystkich Państwa. Jeżeli znacie osoby, jeżeli w Waszych rodzinach, wśród znajomych są osoby, które pamiętają ten okres, niekoniecznie sami, bo tych mieszkańców jest coraz mniej, ale może z opowieści swoich rodziców, dziadków. Chcielibyśmy te materiały i te wspomnienia spisać, być może nagrać, jeśli Państwo wyrazicie zgodę.
12: Wójt gminy Rybno Damian Jaworski zaprasza na 6. już mazurskie grzybobranie. Odbędzie się ono w sobotę 26 września. Mieszkańcy tradycyjnie odwiedzą wielbark, który obfituje w grzybne lasy.
14: Wyjazd o godzinie 6 rano. Miejsce zbiórki to parking przed Urzędem Gminy Rybno. Na uczestników wydarzenia czekają konkursy z nagrodami, poczęstunek, spacer wśród mazurskich lasów. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcam do wcześniejszego dokonania zgłoszenia. Zapisy przyjmujemy w Sekretariacie Urzędu Gminy Rybno lub mailowo.
12: A ja zachęcam do wysłuchania kolejnych wiadomości lokalnych.
15: Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony i sztabu generalnego. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
17: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
16: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę, co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
17: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
16: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje to do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, między innymi o lekach i receptach.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Lato wróciło, jest pięknie, 25 stopni na termometrze, chce się żyć, słonecznie, pogoda sprzyja spacerom, ale słuchajcie, ta sielanka nie potrwa długo, już jutro widzę na mapie temperatury poniżej 20 stopni, teraz powyżej, a jutro poniżej i chmury, deszcz, burze, nawet silniej ma powiać już od jutra, tak wiatr z prędkością do 60 km minut na godzinę. Jeszcze będą w kraju takie miejsca, gdzie słońce zaświeci i temperatura przekroczy 20 stopni, ale u nas chyba to się nie zapowiada. Tak wynika z prognoz synoptyków.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 minut po 15. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. A w tej godzinie sporo informacji drogowych. I mam już od Was takie sygnały, że dzisiaj mimo wspaniałej pogody jedzie się nie najlepiej, bo korki. Zadzwoniła słuchaczka i powiedziała, że do Warszawy jechała autostradą 3 godziny. Więc będą informacje drogowe. Pamiętajcie, fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, ale nie tylko. Jeszcze takie systemy Red Light monitorujące skrzyżowania i przejazdy kolejowo-drogowe. Na razie Dire Straits i Walk of Life.

0: Eminem i Rihanna, 21 minut po 15, a ja chciałabym zachęcić Was do udziału w akcji czipowania zwierząt. Urząd Miasta Sochaczew, Stowarzyszenie Zwierzęcy Głos i organizacja charytatywna Koty z Sochaczewa nawiązały w tej sprawie współpracę i gorąco zachęcają. 19 września będziemy mogli wziąć udział w akcji bezpłatnego czipowania swoich zwierząt. Chipowanie, jak zapewniają organizatorzy, trwa tylko chwilę, a może mieć ogromne znaczenie, jeśli pupil się zgubi. Prawidłowo oznakowany chip ułatwia ustalenie właściciela i bezpieczny powrót zwierzęcia do domu. No i podczas tego chipowania będą również dostępne inne atrakcje, więc gorąco zachęcamy oczywiście do udziału w akcji. To 19 września, czyli już w tę sobotę.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Już tylko 24 minuty dzielą nas od 16. Za chwilę informacje drogowe i od razu takie ostrzeżenie. Dzisiaj piękna pogoda, ale korki też są. Uważajcie na fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, no i na system Red Light. A za chwilę więcej szczegółów dotyczących natężenia ruchu na drogach Sochaczewa i prowadzących do miasta oraz z miasta.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od centrum Sochaczewa, niestety zatłoczone. Ulica Warszawska na każdych światłach. Musicie poczekać i uzbroić się w cierpliwość. I ulice dochodzące do warszawskiej, Traugutta, Staszica, 600-lecia, wszędzie duży ruch. Jeżeli chodzi o skrzyżowanie Płocka z Łowicką i Gawłowską, tam też sznur samochodów. Ostatnio bardzo tłoczno się zrobiło na Gawłowskiej. Zwykle ten sznur samochodów miał kilkaset metrów, ale teraz to już coraz dłuższe staje się, nie wiem, pora powrotu do domu z pracy. Kolejne punkty newralgiczne w mieście, okolice ulicy Piłsudskiego i Głowackiego. Tu też jest duży ruch samochodowy, Olimpijska, żeby włączyć się do ruchu na Piłsudskiego. Też musicie poczekać. Okolice stacji PKP, też sporo aut. A co się dzieje na obwodnicy? Tu też sprawdzamy. Rondo Braci Garczyńskich. Ogromny sznur aut. Trochę lepsza sytuacja na rondzie w Kuznocinie. Poza tym cała obwodnica jest przejezdna. To jest ta dobra informacja. Jeżeli krążycie po okolicy i na przykład dojeżdżacie do ronda w Różkach, tutaj też musicie poczekać, żeby wjechać na rondo z 50 na przykład, więc uważajcie, bądźcie czujni i zachowajcie zdrowy rozsądek. A jeżeli macie jakieś informacje, które pomogą innym kierowcom, to 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

Już tylko 8 minut dzieli nas od 16. O 16 kolejne wydanie wiadomości. A tak a propos informacji komunikacyjnych, taka ciekawostka. Weszły na torowisko, ponieważ chciały sobie zrobić ciekawe zdjęcie. Mowa jest o dwóch dziewczynkach, 13-letniej i 14-letniej. Po chwili włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. Oczywiście dziewczyny nie słyszały żadnych sygnałów ostrzegawczych, tak w każdym razie mówiły. Nie były świadome zagrożenia. Miały szczęście, ponieważ w pobliżu znaleźli się policjanci z Radomia i je uratowali, ściągnęli z torów, ale nie zawsze można. No trochę rozsądku potrzeba, bo nie zawsze jest tak, że dorośli są w zasięgu ręki, by ratować młodych, trochę pozbawionych wyobraźni czasem ludzi. Więcej informacji nie tylko takich w wiadomościach o 16.00.

0: Za 3:16 wiadomości, jak jesteśmy przygotowani na różne zagrożenia? Mowa o powiecie sochaczewskim. Szczegóły już za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już 6. biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Jest garaż, będzie obronny magazyn w Sochaczewie. Umowa z wykonawcą podpisana. Klub Orkan Sochaczew z nowym prezesem, Robert Małolepszy, rezygnuje ze stanowiska. Pałac w Sannikach zaprasza młodych muzyków do udziału w konkursie. Szczegóły już za chwilę. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowę na dostosowanie budynku garażowego przy ogrodniku do funkcji magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. To kolejne zadanie w ramach tego programu realizowane przy rządowym wsparciu finansowym.
10: I tutaj będą główne zadania, czyli wymiana pokrycia dachowego, założenie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie placu manewrowego, żeby mogły samochody dojeżdżać do tego przyszłości magazynu. Także bardzo potrzebny czynnik, który będzie niezbędny podczas różnego rodzaju kryzysów. Żyjemy w takich czasach, że wszystko się może wydarzyć. Mamy dużo tutaj terenów przeciwpowodziowych, także możemy tam dostarczać różnego rodzaju materiały na powódź, na zagrożenia takie wichurą czy inne zdarzenia, no i łącznie za takimi zadaniami obronnymi. Także bardzo potrzebna inwestycja.
9: Mówił pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Gorzki. Zadanie kosztować ma ponad 440 tysięcy złotych. 1/3 tej kwoty to środki własne samorządu powiatowego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Rugby klub Orkan Sochaczew ma nowego prezesa. To dotychczasowy wiceprezes Grzegorz Szynert. Jak podkreśla Robert Małolepszy, decyzja o ustąpieniu ze stanowiska prezesa miała charakter naturalny.
11: Po iluś latach następuje pewne zmianie materiału, potrzeba nowej energii, sił, nowych pomysłów, nowego spojrzenia. I to była nasza wspólna decyzja, bo Grzegorz Szynert to jest człowiek, który przez ostatnie 2 lata był wiceprezesem. Poznał bardzo dobrze od środka wszystkie systemy, problemy klubu. Klub oczywiście ma w ostatnich latach wiele sukcesów, ale też jak każdy klub wiele problemów. Jak zawsze największym wyzwaniem są finanse, zapewnienie środków finansowych.
9: Pałac w Sannikach zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do młodych muzyków. To ostatnie chwile na zgłoszenia. O szczegółach dyrektor centrum Monika Patrowicz.
12: Jest to duży konkurs, drodzy Państwo. Konkurs nazwany w kręgu Chopina, ale jest to międzynarodowy, ogólnopolski również konkurs. Zapraszam wszystkich chętnych, przede wszystkim, którzy uczą się w szkołach artystycznych w naszym kraju, do wzięcia udziału. Myślę o takich uczniach, którzy uczą się na specjalnościach fortepian i wokalistyka. Tym właśnie jest dedykowany ten konkurs. Ideą powstania konkursu była promocja muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł Fryderyka Chopina oraz spuścizny kompozytorów, którzy tworzyli w czasie bliskim.
9: Nabór trwa do 20 września. W jury zasiądzie 10 profesjonalistów z kraju i zagranicy. Gala finałowa zaplanowana jest na listopad.
1: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
15: Miriam Lipińska. Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
16: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy. W każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
15: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych. Ministerstwo Rolnictwa chce ulżyć rolnikom w związku z drogimi paliwami. Jak zapowiedział minister Stefan Krajewski, resort przygotowuje dopłaty do paliwa dla rolników. Wsparcie ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. Korupcyjna afera na Ukrainie z przekazanymi Kijowowi wagonami warszawskiego metra w tle. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro. Do przekrętu doszło przy organizacji transportu 60 wagonów podziemnej kolejki podarowanych przez warszawskie metro. Koszt ich przewozu miała pokryć strona ukraińska. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie za 190 milionów hrywien. Według śledczych, gdy tylko firma dostała płatność, środki natychmiast przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. A potem również za granicą znaleziono firmę, która zgodziła się przewieźć wagony za znacznie mniejsze pieniądze. Różnica, czyli ponad 137 milionów hrywien, trafiła do kieszeni nieuczciwych urzędników. I na koniec zmieniamy temat, ale też będzie o pieniądzach. 4950 zł brutto. Tyle wyniesie od stycznia pensja minimalna. To o 144 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa będzie wyższa o niespełna złotówkę i wyniesie od stycznia 32 zł i 30 groszy.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 minut po 16 Radio Sochaczew na 94.9 FM, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, a za oknem już trochę mniej słońca, za nami piękna słoneczna środa, taki, no może przedostatni powiew lata, mówią synoptycy, bo jeszcze w niedzielę ma być słonecznie i ciepło, a potem trzeba przygotować się chyba na jesień.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: A u nas dzisiaj Modern Talking, niemiecki duet dance'owo-popowy, który zyskał wielką popularność w latach 80. Sherry, Sherry Lady, Brother Louie i inne wielkie przeboje, ale potem się rozpadł, nie mogli się panowie porozumieć dodatkowo. Między nich wkroczyła kobieta, co jeszcze bardziej skomplikowało te relacje. Doctor for my heart dzisiaj na antenie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Taki telefon od naszej słuchaczki. Korek na ulicy Boryszewskiej. Przejazd kolejowy zamknięty i apel, byśmy szukali dróg objazdowych. No dobrze, myślę, że o tej porze to nie tylko tam jest korek, ale w wielu miejscach, na wielu ulicach Sochaczewa i nie tylko ulicach Sochaczewa, ale tych prowadzących również do miasta, więc jeśli nie myślicie o swoim bezpieczeństwie, to miejcie wzgląd również na zawartość kieszeni, o czym myślę, o fotoradarach, o odcinkowych pomiarach prędkości, no i o systemie Red Line monitorującym skrzyżowania, a także przejazdy kolejowe drogowe, czyli nie wjeżdżamy na czerwonym świetle, bo to może się skończyć mandatem. 500 zł i 15 punktów karnych, więc nie warto ryzykować mandatu, punktów karnych, a przede wszystkim życia. Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku urządzenia CANART zarejestrowały blisko 40 tysięcy przypadków przejazdu na czerwonym świetle, a taka rekordowa kamera mogła wygenerować mandaty o wartości przekraczającej 2,5 miliona złotych. Taki system u nas też działa w Teresinie na skrzyżowaniu, więc ze względu na stan kieszeni i swoje bezpieczeństwo nie przejeżdżamy na czerwonym świetle.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Lask, Paprotnia, Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane komatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

Shyamalan na 94.9 FM, 27 minut do 17. To moja i twoja muzyka, no to nie może zabraknąć informacji z naszego kalendarza muzycznego. 16 września 1977 roku zmarł Mark Bolan. Założyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu T-Rex. Urodził się 30 września 1947 roku, zmarł w wieku 29 lat. Tylko 29 lat. 16 września 2011 roku ukazał się drugi studyjny album Jasona Derulo zatytułowany Future History. I jeszcze mamy parę informacji muzycznych w naszym kalendarzu. W holenderskiej telewizji wystartowała pierwsza edycja reality show Big Brother. 16 września 1985 roku album studyjny Kate Bush ukazał się i jeszcze

0: Dzisiaj urodziny ma Janusz Rewiński, miałby, bo urodził się 16 września 1949 roku. Michał Milowicz, urodzony w 1970 roku, polski piosenkarz, aktor. I jeszcze Katie Melua ma dzisiaj urodziny. No więc jeżeli też macie urodziny, to wszystkiego dobrego.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Mam nadzieję, że macie powody do świętowania. A jeszcze przypomnę, dzisiaj imieniny Edyty, Kamili, Kornela, Franciszka, Wiktora, Jana, Łucji i Eugenii. Wszystkiego dobrego.

0: Fast Boy na 94.9 FM, a my już wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Chciałabym powiedzieć, że jest lepiej, mniejsze korki, mniejszy tłok, ale lepiej nie jest. Przeciwnie, są takie fragmenty, na których ten tłok i liczba aut jeszcze się zwiększyły. Centrum musicie poczekać zarówno na Warszawskiej, żeby ją przejechać, jak i na ulicach prowadzących do Warszawskiej 600-lecia Staszica, Traugutta, Piłsudskiego i Olimpijska też zatłoczone. Obwodnica jest trudniej niż godzinę temu, bo nie tylko oblegane są ronda w Kuznocinie i rondo Braci Garczyńskich, ale również obwodnica na części swojej długości jest mocno zatłoczona, tak jak i 50 prowadząca do ronda Braci Garczyńskich. Dalej, jeśli chodzi o skrzyżowanie Gawłowska, Płocka, Łowicka, tu też trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli podążacie Trojanowską, również sznury aut napotkacie na swojej drodze. Rondo w Kistkach podobnie, przybyło aut, zwiększyło się oczekiwanie na wjazd na to rondo, więc uzbrójcie się w cierpliwość i uważajcie na fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i red light, żeby nie zapłacić mandatu i nie stworzyć zagrożenia komunikacyjnego dla innych. A jeśli macie informacje, które pomogą innym w podróżowaniu, to 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Moja i twoja muzyka.
19: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
20: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
21: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
22: Reklama.

12 minut dzieli nas od 17 o 17 wiadomości. Zawsze, kiedy mamy informacje z dróg, to dzwonicie do mnie z pytaniami o ulicę Chopina i 600-lecia, o ten fragment, który jest remontowany. To jest fragment odcinka drogi wojewódzkiej 705 i pytanie, zawsze pada to samo pytanie, kiedy koniec? Teraz też zadzwonił słuchacz z pytaniem, kiedy koniec? Ja mogę tylko przypomnieć o początku. Ulica została zamknięta 3 listopada poprzedniego roku. Remont odbywa się na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a kiedy koniec, to pewnie niebawem się przekonamy. Na razie, jak mówi nasz słuchacz, wiatr tam hula.

0: Niespełna 5 minut do 17 do wiadomości. Czy będą limity cenowe na stacjach benzynowych? O tym już za chwilę.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Paliwo cenowo do góry, ale nie wszyscy tęsknią za CPN-em. Będzie referendum strajkowe w sieci sklepów Biedronka. Polska-Bułgaria, siatkarski pojedynek już za godzinę. Marcin Krzemiński. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza. Za litr diesla 8 zł 89. Premier apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo dzięki temu rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
11: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
10: Nad przyjętym przez rząd projektem pracuje już Sejm. Poprzednią ustawę dotyczącą opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Ewentualna perspektywa powrotu programu CPN wcale jednak kierowców tak mocno nie cieszy.
12: To jest tak, że on jak ostatnio był 2 tygodnie, a później po programie CPN zaskoczyło tak, że myślę, że oni z nawiązką to wszystko sobie nadrabiają.
13: Nie, to nie rozwiązuje problemu.
10: Rządowa obniżka cen skończyła się wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem, czyli 1 września. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, to w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarnoobrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i w powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę? Mówi Mateusz Piliński z policji.
14: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
10: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, trzeba ją całą wyprzedzić. Wojska apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani trasy przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Związkowcy z sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozieł.
15: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
16: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
15: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
10: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie. Już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się już za godzinę na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
17: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
18: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
17: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z 1. miejsca.
10: To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Nawet o tej porze 23 stopnie na termometrze, a więc ta środa jest wyjątkowa. To taki ostatni, niemal ostatni podmuch lata, bo jeszcze trochę tego lata zasmakujemy w sobotę i niedzielę. Jutro zdecydowane pogorszenie pogody. Spadnie temperatura, burze, deszcz, powieje, temperatura poniżej 20 stopni. Natomiast temperatury troszkę lepiej od piątku, sobota i niedziela z takimi temperaturami trochę jak w lato, bo ponad 20 stopni, chociaż w niedzielę synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz, ale a potem od następnego tygodnia, nie chcę Was martwić, ale to już tak jesiennie, 16, 17, 15 stopni.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Więc jeżeli jesteście wolni, nie jesteście w pracy, to wykorzystajcie po prostu ten czas na odpoczynek, na spacery i łapcie te ostatnie promienie słoneczne przed jesienią. 4 minuty po 17:00. Grażyna Wlimowska-Gajda. Dzień dobry. Moja i Twoja muzyka. Blondie, Call Me. Możecie zadzwonić, jeżeli nie złożyliście komuś życzeń urodzinowych, imieninowych. A w tej godzinie będą zaproszenia weekendowe.

0: Temper City na 94,9 FM, a teraz już za chwilę przenosimy się na obiekty stadionu przy ulicy Warszawskiej 80. Stadion Mosiru przy ulicy Warszawskiej 80 zyskał nowe obiekty i wkrótce zostaną one otwarte. To wielkie otwarcie odbędzie się 19 września o 14:30 przed meczem charytatywnym. Trwają teraz procedury odbiorowe w budynku głównym oraz w budynku dla tenisistów. Ośrodek czeka na oznakowanie kortów tenisowych. No to dobra informacja dla tych, którzy grają w tenisa ziemnego. Nowa infrastruktura to większy komfort dla sportowców i pracowników, tak zapewnia dyrektor Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru. Nowoczesne zaplecze szatniowe. Przestronna sala konferencyjna, z której będą mogły korzystać lokalne stowarzyszenia podczas spotkań, zjazdów czy konferencji. Nowe przestrzenie pozwolą również na organizację biur zawodów biegowych i obsługę większej liczby uczestników wydarzeń sportowych. No to nie możemy się doczekać. Zapraszamy 19 września, czyli to już jest najbliższa sobota, tak. My też tam będziemy, oczywiście.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść

0: 26 minut do 18. Wspominałam, zapraszałam w sobotę 19 września. Zapraszamy na Stadion Mosiru przy ulicy Warszawskiej 80. Tutaj będzie otwarcie nowych obiektów, które pojawiły się na stadionie i to takie oficjalne otwarcie połączone z meczem charytatywnym. A na ten mecz charytatywny zaprasza sam burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe, to o 14.30, od po godzinie 15.00 wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochaczew, powiem łatwo, skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai, dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem, ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochaczew, dla pana prezesa, dla pana redaktora, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio

0: Stachowski, czyli typ niepokorny, 22 minuty do 18. To jeszcze a propos remontów sportowych. Hala przy ulicy Kusocińskiego ma odnowiony parkiet. Prace objęły dwie sale gimnastyczne o łącznej powierzchni około 704 metrów kwadratowych. Naprawiono uszkodzenia w parkiecie, wymieniono zniszczone klepki, ustabilizowano luźne elementy. No to teraz w parkiecie będzie można się przejrzeć, ale jak zapowiada dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, to nie koniec zmian, to nie koniec remontów. Kolejny etap to modernizacja oświetlenia hali i wymiana obecnych opraw na nowe, energooszczędne oświetlenie LED. To czekamy teraz na kolejną odsłonę tego remontu. Super!
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
10: Reklama.

Lady Punky, kryzysowa narzeczona, 8 minut do 18. Miłośnicy siatkówki mają dzisiaj wypełniony wieczór. Biało-czerwoni przed meczem z Bułgarią, początek meczu o 18, czyli to już tylko minuty pozostały do tego meczu. My, sportowcy, mówią tak, jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie B. To oznacza, że zagramy z czwartą drużyną z grupy D. Kto nią będzie? Pewnie wy już wiecie, kto będzie tą drużyną, a na razie trzymamy kciuki za naszych siatkarzy i czekamy na wspaniałe widowisko, oczywiście. Radio Sochaczew.

0: Niespełna dwie minuty do 18:00 do wiadomości. Paliwo drogie, nawozy również. W związku z tym rolnicy oczekują dymisji ministra rolnictwa. Uważają, że jest nieskuteczny w podejmowanych działaniach. Szczegóły już za chwilę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 18:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa, są niezadowoleni ze wsparcia. Maciej Berek zaczyna pracę w Trybunale Konstytucyjnym bez ślubowania. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. To ostrzeżenie dla kierowców, by zwolnić, i prośba o informację, gdyby ktoś go zauważył. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związki rolnicze chcą natychmiastowej dymisji ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Według nich ministerstwo nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Resort odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i wyniesie 52 grosze na litr paliwa. To kropla w morzu, odpowiada szef Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
7: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
6: Rolnicy uważają też, że zostali bez pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Maciej Berek zaczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Nie dostał jednak zaproszenia na ślubowanie z Pałacu Prezydenckiego. Prezydent ma wątpliwości, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
8: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
6: Rafał Leśkiewicz dodaje, że Maciej Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
9: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło starzenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
10: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
11: I jak brzmiał ten komunikat?
10: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
11: Potem do autobusu.
12: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także no byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
6: Na ćwiczeniach był reporter Marcin Starzec. Dzisiejsze ćwiczenia to finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej, organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa. Unia Europejska chce wzmocnić kontrolę nad paczkami przysyłanymi do wspólnoty spoza Unii. Chodzi przede wszystkim o zakupy z Chin. Do zakupów dojdzie nowa opłata. Najpóźniej od 1 listopada sprzedawcy spoza wspólnoty będą płacić dodatkowo od 2 do 4 euro za każdą paczkę wysyłaną do Unii Europejskiej. Ranny łoś błąka się po Półwyspie Helskim. Służby prowadzą intensywne poszukiwania. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, ale jasne jest, że ma problemy z poruszaniem się. Zwierzę jest szukane z użyciem dronów, termowizji i noktowizorów, zarówno w dzień, jak i w nocy. Leśnicy liczą na to, że łoś radzi sobie sam i ma dostęp do pożywienia. W gotowości czeka weterynarz, pomoże zwierzęciu, jak tylko zostanie ono odnalezione. A do kierowców jest apel o ostrożność na Półwyspie Helskim i ewentualnie kontakt, jeśli ktoś zobaczy łosia.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 22 stopnie na termometrze. Łapmy słońce, korzystajmy z tej pogody, bo wszystko wskazuje na to, że wraz z końcem weekendu pożegnamy niestety lato i takie wartości na termometrach jak 22, 23 czy 24 stopnie. Prognozy długoterminowe na kolejny tydzień nie pozostawiają złudzeń. Czeka nas ostre i trwałe ochłodzenie. Temperatury poniżej 20 stopni, 15, 16, do tego deszcz, chmury, no a w nocy mogą te wartości spaść nawet do poziomu jednocyfrowych, 9, 8, chociaż dzisiaj też chłodna noc, tylko 11 stopni, jutro 10 stopni, no ale powyżej 10, a potem będzie poniżej 10, więc kąpmy się w ostatnich promieniach słońca.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 18, no to teraz oddajmy się emocjom sportowym. Spotkanie reprezentacji Polski w fazie grupowej. Ostatnie spotkanie w fazie grupowej. Polska-Bułgaria. Miejmy nadzieję, że wygramy, że pokażą nasi wspaniałą siatkówkę, a my będziemy mieli mnóstwo emocji. Grażyna Belimowska-Gajda, moja i twoja muzyka. Dzień dobry.

15 minut po 18, no to sprawdzamy szybciutko, co w pierwszym secie meczu Polska-Bułgaria siatkówki 0-0. 16 do 11 dla Polaków, czyli jest dobrze i z nadzieją i optymistycznie patrzymy w przyszłość.

0: bryska i obca, a my teraz trochę o emeryturach, oczywiście polskich emeryturach. Ile można otrzymać emerytury? Jakie są najwyższe emerytury? Ponad 54 tysiące złotych. To rekordowe świadczenie emerytalne, które wypłaca w Polsce ZUS. Druga co do wysokości emerytura wynosi ponad 53 tysiące złotych, 53,5 tysiąca, a trzecia ponad 45 tysięcy złotych. Ale jest i najniższe wypłacane w kraju świadczenie, 2 grosze. To wszystko, to są dane statystyczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie dotyczą emerytur realizowanych na pomocy umów międzynarodowych i są to emerytury bez dodatków pielęgnacyjnych z czerwca 2026 roku. No nie wiem, czy wy w tym przedziale się mieścicie, ponad 54, ponad 53 czy ponad 45. To poszukałam definicji emerytury i znalazłam. Co to jest emerytura? Niewielka suma pieniędzy przenoszona przez emeryta z ZUS-u do apteki. No nie brzmi to optymistycznie, niestety.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: No, oferuje o tym Agata Kalińska z Urzędu Miasta.
1: Od godziny 14:30 czynna dla wszystkich Państwa będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie, strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna.
0: Czekamy na tę sobotę. Pamiętajcie, licytacja fantów i gadżetów, dobrowolne datki do puszek. Wstęp bezpłatny, ale coś trzeba zabrać do kieszeni, włożyć do kieszeni. Oskar Cyms bez końca.

0: Carla Fernandez, co jeśli tak romantycznie wieczorem nam się zrobiło, 21 minut do 19. Zdjęcia do Nigdy w życiu ruszyły, dopiero ruszyły, a film już został mocno rozreklamowany w związku z tym, że niektórych postaci nie obejrzymy, a inne po prostu znalazły nowych odtwórców. I tak w rolę Tosi wcieli się zamiast Joanny Jabłczyńskiej inna aktorka, Agnieszka Żulewska. Niektórzy bohaterowie w ogóle nie wrócą. Nie będzie Jana Frycza, co jest oczywiste. Wielu widzów i fanów poprzednich części zastanawiało się, bo milczenie panowało w tej sprawie, czy tym razem zagra również Artur Żmijewski. Między nim a graną przez Stenkę Judytą narodziło się uczucie. Tak się zakończyła pierwsza część. Czy ta miłość przetrwała? Już wiemy, że Artur Żmijewski powróci do nowego Nigdy w życiu. Ponownie wcieli się w postać ukochanego filmowej Judyty. No i na pewno, jak już wspomniałam, perturbacje dotyczące obsady rozreklamowały film i uczyniły go głośnym, zanim jeszcze wejdzie na ekrany kin.
1: Reklama.
2: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll op. 21 Chopina i czwarta symfonia Adur op. 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: tak ukradkiem spoglądam, co w meczu Polska-Bułgaria. Pierwszy set, to już mówiłam, 1-0 dla Polaków, a w drugim secie 15-13, czyli na razie jest dobrze.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki. A może...

0: Niespełna minuta, już tylko minuta do 19 do wiadomości. Zgadnijcie, ile lat, tak, ile lat można czekać ze zwrotem książki, czasopisma do biblioteki? Już za chwilę dowiemy się o tym.
1: Reklama.
2: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Prezydent nie podpisze ustawy o paliwach, sugeruje jego rzecznik. Rekordowy sezon w Tatrach, na szlakach 2 miliony turystów. Ile może czekać biblioteka na zwrot wypożyczonego czasopisma? A choćby 132 lata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter Maciej Kluczka.
7: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
8: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
7: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
9: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
7: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony osób. Mimo coraz większego ruchu przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
10: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
6: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry. Do co najmniej 82 osób wzrósł bilans katastrofy w kopalni złota w Sudanie. Wczoraj zawalił się strop. Ratownicy mówią, że sami nie wiedzą, ile osób mogło być w tym czasie w kopalni. Mówi się o setce zaginionych. Sudan jest znaczącym producentem złota na świecie. Wypadki są częste z powodu złych standardów bezpieczeństwa. Awaria urządzeń sterowania ruchem sparaliżowała rano ruch kolejowy w Katowicach i spowodowała opóźnienia w całym województwie śląskim. Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia, a sprawą zajmuje się też ABW. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że na razie trudno mówić o dywersji, ale sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Mimo usunięcia awarii pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów. To z pewnością rekord świata, jeśli chodzi o przetrzymanie książki czy czasopisma z biblioteki. Po 132 latach do amerykańskiej biblioteki w New Hampshire wrócił numer miesięcznika o tytule Century Illustrated Monthly Magazine, wypożyczony w 1894 roku. Gazetę zwrócono zaraz po tym, jak biblioteka ogłosiła czasową rezygnację z kar dla spóźnialskich. Klient, który zwrócił czasopismo, powiedział, że zalegało ono w jego domu od zawsze i nie ma pojęcia, skąd się tam wzięło.
1: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 minuty po 19, 21 stopni na termometrze, a więc nadal bardzo, bardzo ciepło, chociaż ta temperatura w nocy jeszcze spadnie. Z mojej mapy pogodowej wynika, że do 11 stopni. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej, trochę poniżej 20 stopni i pochmurno, deszczowo, ale w weekend jeszcze na chwilę powróci lato i będziemy mogli się nim cieszyć, zwłaszcza w sobotę, bo w niedzielę też w miarę ciepło, ale już z przelotnymi opadami deszczu, więc bierzemy głęboki oddech i idziemy na wieczorny spacer.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 19:00, Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. To moja i twoja muzyka, a w taką pogodę to zdecydowanie lepiej smakuje życie. A za chwilę o tym się przekonacie.

0: 18 minut po 19, skoro to moja i twoja muzyka, to kilka informacji dotyczących trudnych relacji między artystami. O tak to nazwijmy. Jacek Kawalec przez ostatnich kilka lat był wokalistą zespołu Budka Suflera. No i ostatnio sparodiował Zenka Martyniuka. Sparodiował jego piosenkę Przez Twe Oczy Zielone. Naśladował głos lidera zespołu Akcent i śpiewał tak. Odkąd napisałem ciebie, to nawet nie mam czasu zjeść. Czemu chcą cię słuchać? Nie wiem. Ty, piosenko, drażnisz uszy me. No i to nagranie zamieścił na TikToku. Jak łatwo się domyślić, lider zespołu Akcent oburzył się na taką parodię. W związku z tym frontman zespołu Budka Suflera przeprosił lidera zespołu Akcent za swoje zachowanie, a Jacek Kawalec uznał, że nie zgadza się z tymi przeprosinami i w związku z tym zakończył współpracę z Budką Suflera. Oczywiście Budka Suflera podobno już znalazła następcę Jacka Kawalca. Nie wiem, czy jest zadowolony z takiego rozwoju wydarzeń. Zobaczymy, jak ten konflikt rozwinie się dalej.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
11: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
12: W magazynie sportowym Radia Sochaczew zacznę od kobiet. Ania Wysocka, zawodniczka karate klubu Sochaczew. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I sensei Łukasz Klimczewski, sochaczewski trener minionego roku i oczywiście założyciel karate klubu Sochaczew. Dzień dobry, cześć.
14: Cześć, witam.
12: Jak ci ten rok piękny, jubileuszowy mija cały czas? Wyzwań sporo, sezon wakacyjny w pełni. Była odrobina czasu na to, żeby odpocząć, czy obozy jednak i ten czas z podopiecznymi pochłania i zabiera wszystko?
14: Był czas na odpoczynek, wygospodarowaliśmy sobie, zaplanowaliśmy wspólnie z rodziną ten czas na to, żeby naładować baterie. No aczkolwiek połowa wakacji to były aktywności związane z karate. Obozy, półkolonie, kolejne półkolonie, Soho Camp. No i na koniec wakacji mieliśmy zgrupowanie w COS-ie w Giżycku, o którym za chwilę pewnie będziemy mówić.
12: Będziemy mówić, ale ja jeszcze taki off-topic mały zrobię. Jak taki kalendarz się planuje? Czy ty sam tym wszystkim zarządzasz? Jest ktoś, kto ci pomaga? Czy to jest tak, że siadasz gdzieś tam na początku roku albo na początku sezonu szkolnego typu wrzesień i trzeba te parę miesięcy w przód zaplanować?
14: To jest system naczyń połączonych na dobrą sprawę, bo czy pomaga? No, my zbieramy dane z różnych tam miejsc, bo jesteśmy uzależnieni od pewnych historii. I taki kalendarz na dobrą sprawę na cały rok, już do takiego kalendarza przymierzamy się w listopadzie, w grudniu, prawda, bo zaczynamy od imprez centralnych Polskiego Związku, potem Mazowiecki Związek, bierzemy pod uwagę aktywności w mieście Sochacze, bo tu się dużo dzieje, żeby te swoje jakieś tam zawody, aktywności, tego typu rzeczy, wziąć pod uwagę te wszystkie elementy, o których wcześniej wspomniałem. A jeśli chodzi o wakacje, no też dużo wcześniej, no praktycznie już na początku roku musimy rozplanować, kiedy robimy obóz, kiedy robimy półkolonie, z racji tego, żeby ułożyć sobie przede wszystkim tą pracę. Mało tego, żeby też ci nasi karatecy, rodzice też sobie zaplanowali, bo żeby oni wiedzieli już na początku roku, jak sobie planować super wakacje, żeby pociechy wysłać, nie wiem, na obóz z karatekami, a nie wiem, mama Kowalska i tata Kowalski sobie wyjeżdżają wtedy do Egiptu na wakacje, prawda, bez swoich tam dzieciaków.
12: I też muszą odpocząć oczywiście. Natomiast w ostatnim czasie pojawiła się fantastyczna informacja. Po 10 latach ciężkiej pracy Karate Klubu Sochaczew, stąd ten jubileusz, udało się wychować i namaścić swoje własne czarne pasy. Co to oznacza w ogóle, gdy słyszymy, że no, karatecy z Sochaczewa to już są czarne pasy? Co to oznacza?
14: To oznacza chyba, że osiągnęliśmy już taki poziom fajny, jeśli chodzi o to szkolenie techniczne. Czy wartościowi ludzie? Mieliśmy zawsze wartościowych ludzi, ale to te czarne nasze pasy to są naprawdę super osoby. Zdały naprawdę fajny egzamin. Na dobrą sprawę podczas tego naszego, znaczy obchodów, no tego dziesięciolecia, tego naszego roku, który nadal trwa, to było chyba dla mnie tak osobiście jedno z ważniejszych rzeczy. Oczywiście są jakieś imprezy, są jakieś jubileusze, fajerwerki, kwiaty, odznaczenia, to jest super sprawa, ale tak naprawdę przede wszystkim w tym, co robimy, najważniejsze jest to nasze karate, najważniejszy jest trening i tym podsumowaniem tych 10 lat, tego dziesięciolecia była promocja, przede wszystkim promowanie tych naszych tych sześciu karateków do egzaminu i to, jak oni ten egzamin zdali, prawda? I zdali go.
12: No tu mówimy o podsumowaniu, o 10 latach ciężkiej pracy i wejściu na ten stopień mistrzowski. No można powiedzieć, że no, sześciu karateków już wychowałeś na miano tych czarnych pasów, tego najważniejszego, znaczy najwyższego w sumie, albo jednego z najwyższych osiągnięć. Kto to taki był? Czy ty mógłbyś wymienić właśnie tych szczęśliwców? I pytanie, czy to już jest koniec ich karateckiej kariery, czy coś dalej będą robić, czy to jest jeszcze tak, że mamy czarny pas i wieszamy go już na kołku i dziękuję, do widzenia.
14: Nie, no udusiłbym ich, gdyby tak powiedzieli. Oni wiedzą o tym, rozmawialiśmy, obserwują w ogóle to karate, to jak to wygląda, to środowisko. Zdają sobie z tego sprawę, że tak naprawdę teraz dopiero się zacznie to karate. Chociaż może jeszcze sobie nie zdają do końca z tego sprawy, ale za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Jeżeli będą funkcjonować w tym treningu, pomyślą sobie, kurczę, jak zdawałem ten egzamin, to jeszcze nie do końca pewnych rzeczy rozumiałem, prawda? Teraz mogę tę technikę tak zrobić, inaczej, prawda? Teraz jestem mocniejszy i to jest jedna z takich fajniejszych, wartościowych rzeczy. A wracając do tych osób, które do tego egzaminu przystąpiły i zdały ten egzamin, to jest wspomniana i tutaj obecna z nami Ania Wysocka. Egzamin zdała również Amelia Jaskulska, Weronika Wilczyńska, Bartosz Cybulski, Szymon Winnicki i Marcel Kawecki.
12: Aniu, ja słyszałem z tego, co mi mówiłaś przed naszą rozmową, że to nie tylko sam trening, nie tylko zgłoszenia, rekomendacje i jeszcze tutaj opinie trenerskie, tylko na dodatek jeszcze ci kazali pracę pisać. Czy to prawda?
3: No znaczy prawda, no. My mamy określone wymagania egzaminacyjne, którym tutaj musimy sprostać, żeby do takiego egzaminu podejść i ta praca o tematyce tutaj moje karate jest jednym z nich.
12: Co zawierała, co napisałaś?
3: Znaczy tak, ja pisałam przede wszystkim o tym, jak to moje karate się zaczęło, jak to wyglądało. Pisałam o moich startach w zawodach. Też no, nie zapomniałam napisać o tym, jak wyglądała moja droga i to, że gdzieś tam i te zwątpienia, i te trudności jednak nastąpiły i że najważniejsze jest to tak naprawdę, żeby je przezwyciężać.
12: Moim zdaniem słuchacze i magazynu sportowego i Radia Sochaczew to cię na pewno kojarzą z wielu wypowiedzi sprzed lat, bo często właśnie mieliśmy okazję i przyjemność rozmawiać. No i jak to jest z tymi startami? Czy ty zaczynając chodzić na zajęcia, angażując się w to karate, gdzieś tam chodziło ci po głowie, a może kiedyś ten czarny pas będzie, może będę uczyć innych, czy to wyłącznie była taka przygoda treningowa, żeby po prostu nikt ci w życiu torebki nie zabrał?
3: Znaczy tak, ja powiem, że na początku w ogóle na pierwszy trening zaprowadził mnie tata i gdzieś tam dlatego to się zaczęło. Ja byłam zawsze otwarta, byłam zawsze bardzo takim ruchliwym dzieckiem, że tak powiem i zawsze gdzieś tam w tą stronę też mnie ciągnęło. Odpowiadając na pytanie, w miarę trenowania zaczęłam gdzieś tam myśleć o tym, żeby tą swoją grupę gdzieś tam mieć, żeby też trenować innych karateków, no i że naprawdę fajnie byłoby to osiągnąć, no i ten czarny pas stał się dla mnie takim jednak głównym celem gdzieś tam.
12: Im bliżej było tego wydarzenia, tego namaszczenia na ten czarny pas, to pojawił się jakiś stres związany z przeprowadzeniem całych egzaminów, czy to już było Czy to już było tak dograne, tak się dobrze czułaś, że to było zwieńczenie po prostu lat pracy?
3: Ja powiem tak, to był największy stres w moim życiu. Naprawdę, strasznie się stresowałam, pomimo tego, że gdzieś tam cały czas byłam w treningu, pomimo tego, że w wakacje zazwyczaj mamy przerwę, to ja tego sezonu właśnie nie zakończyłam. Cały czas gdzieś jeździłam na treningi, na obozy przygotowywawcze. Dodatkowo właśnie te dwa, trzy tygodnie przed egzaminem były naprawdę bardzo intensywne. I ten stres, po prostu tylko myślałam o egzaminie i ten stres jednak się pojawiał, no bo jest to jednak ogromne wyróżnienie, ogrom pracy. No i gdzieś tam zawsze są jakieś wątpliwości, ale też i trener zawsze powtarzał, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani, ale myślę, że już na samym, bo egzaminy zdajemy na zgrupowaniu.
12: No właśnie, gdybyś mogła powiedzieć, jak też te same egzaminy wyglądały, jak to tak proceduralnie wyglądało?
3: To tak, żeby w ogóle podejść do egzaminu, musimy wysłać zgłoszenie. Ono tam jest wysyłane chyba na miesiąc przed egzaminami. Pracę właśnie donosimy w dniu rozpoczęcia właśnie tego zgrupowania. Same egzaminy wyglądały tak, że po prostu grupa tych wszystkich osób zgłoszonych poszła razem na salę. Tam zostaliśmy podzieleni na mniejsze grupy, były dwie komisje egzaminacyjne. No i tam już był przeprowadzony egzamin zgodnie właśnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, które też były podane wcześniej.
12: Był stres z perspektywy senseja, że tutaj młodzież szóstka dzielna no jakby wieńczy pewien etap pracy i szkolenia, ale też się otwiera przed sobą kolejny rozdział. Jak ty się czułeś tego dnia? No bo sam powiedziałeś kilka zdań wcześniej, że to był chyba jeden z najważniejszych momentów twojej takiej trenerskiej drogi w karate klubie Sochaczew.
14: Nie ukrywam, że się stresowałem. Zastanawiam się, czy się nie bardziej stresowałem. Przejmowałem się, ponieważ zależało mi na tym, żeby na tym egzaminie wszystko poszło tak, jakby iść powinno. Wiedziałem, że są przygotowani, natomiast to jest egzamin, to jest test. Różnie może się zadziać. Ja różne egzaminy widziałem i egzaminator może sobie różne rzeczy zażyczyć, prawda? To jest trudny egzamin i tak naprawdę ja też staram się uodpornić psychicznie, żeby kolokwialnie mówiąc, nie pękali, jeżeli dostaną jakieś trudne pytanie, żeby robili swoje, żeby zrobili przede wszystkim najmocniejsze karate, jakie mogą zrobić, żeby pokazali odpowiedniego ducha, a nawet jeżeli gdzieś tam coś technicznie pójdzie nie tak, ale będzie odpowiednie nastawienie, to ci mistrzowie, którzy egzaminują, to wyczują. Ja wierzyłem w to, że tutaj akurat pod tym kątem poradzą sobie. Gdzieś tam część egzaminu, znaczy generalnie te egzaminy nie możemy obserwować. Oni muszą mieć swój jakieś tam hermetycznie zrobić ten egzamin, żeby ich nikt nie rozpraszał. Ja tam gdzieś tam coś podejrzałem. Widziałem, że te egzaminy były zrobione mocno. Emocje były do końca. No i wracając do tego twojego pytania na początku, no denerwowałem się, bo to są tak naprawdę moje dzieci, moja młodzież, można powiedzieć, no i zależało

0: Rodzice czasami się pytają, czy poza trenerem, poza sensejem, ty też także jesteś. Dobrze ci się współpracuje z tymi najmłodszymi, potrafisz do nich dotrzeć, no i czy nie boisz się właśnie, jak będzie wyglądał ten sezon, czy oni cię będą słuchać na tej macie, gdy będziesz prowadzić z nimi zajęcia?
1: Ja powiem tak, mi się wydaje, że ja gdzieś tam jednak mam tą rękę do dzieci i potrafię właśnie z nimi współpracować, co możemy też właśnie zaobserwować właśnie na tych zawodach. Dla mnie zawsze to była ogromna radość, żeby gdzieś tam ich tutaj im kibicować i być z nimi właśnie w tych stresujących dniach, bo sama wiem, jakie to dni były też dla mnie. Ja uważam, że każde dziecko potrzebuje indywidualnego podejścia i do każdego dziecka trzeba troszkę inaczej podejść. Inaczej na jakąś tam porażkę w zawodach będzie reagował jakiś Kuba, a inaczej będzie reagowała Martynka, dlatego do tego trzeba zawsze inaczej podchodzić. Tak samo uważam, że no gdzieś tam ten mój debiut trenerski, też uważam to za dla mnie bardzo takie spełnienie moich marzeń, że tak powiem, bo gdzieś tam, jak już mówiłam, zawsze o tym marzyłam.
0: No i to mi się wydaje naprawdę fajne wyzwanie, no bo sukcesy sportowe to jedno, ale tutaj, tak jak powiedziałeś, każdy znosi inaczej te porażki i zwycięstwa. Każdy ma swój jakiś poziom energii, na którym trzeba zapanować. No to zapytam o ten słuch, czy jest wszystko dobrze, bo jak ja byłem parę razy u Łukasza na treningach, to naprawdę można ogłuchnąć w tych pierwszych minutach, żeby dzieciaki się wyhasały i wychulały.
1: Na razie jest wszystko dobrze, no zobaczymy, jak będzie potem, ale na razie jest wszystko okej. Okay.
0: To zapytam was jeszcze właśnie o plany związane i ze szkoleniami i z tymi najbliższymi miesiącami, bo rozumiem, że jakieś starty i większe wydarzenia, w których zawodnicy Karate Klubu Sochaczew będą brali udział, w kalendarzu już są zapisane.
2: Tak, zgadza się. Ruszyliśmy z sezonem 2026-2027. Grupy ruszyły, pracujemy, bo przed nami za dwa miesiące jeden z takich ważniejszych startów w całym roku. W Poreci, w Chorwacji odbędą się Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym. No i tej imprezie towarzyszyć będzie jak zawsze Puchar Świata Dzieci w Karate. Na zgrupowaniu w Giżycku pod koniec wakacji było jednocześnie zgrupowanie kadry narodowej, na które zostali powołani m.in. Radosław Durlej i Iga Malinowska. No i w ramach ciągu szkolenia w ten weekend w Łodzi jest kolejne zgrupowanie i liczymy na to, że będziemy mieli powołania dla Radka i dla Igi na tą najważniejszą imprezę. No i oczywiście wysyłamy też około 10, może 12 takich małych dżigitów na ten Puchar Świata Dzieci, tych, którzy wyróżniali się w tym roku na treningach, na zawodach, zdobywali medale Pucharu Polski i powoli zaczynamy taką wysyłać już z grupy powołania na ten puchar jako klub na Puchar Świata Dzieci i zaczynamy budować plan treningów na najbliższe dwa miesiące, także to jeśli chodzi o ten Puchar Świata. Przed nami również imprezy rankingowe w Sopocie, w Łodzi, jeśli chodzi o karate, to nasze podwórko krajowe, na których musimy startować, żeby zbierać te punkty rankingowe, które później nam pomagają w powołaniach przez Polski Związek Karate Tradycyjnego. A pod koniec roku też w planach mamy turniej gwiazdkowy, chcemy zrobić w drugiej połowie grudnia. W drugiej połowie grudnia chcemy zrobić taki turniej pierwszego kroku dla tych najmłodszych, którzy teraz do nas dołączają, żeby gdzieś tam powoli spróbowały wejść w ten tryb sportowy.
0: To Aniu, do ciebie na koniec najważniejsze podchwytliwe pytanie, bo atmosferę macie fajną w sekcji. Czemu Karate Klub Sochaczew to jest naprawdę fajne miejsce do treningów?
1: No, myślę, że już pan tutaj sam odpowiedział, że jest to przede wszystkim atmosfera. I kolejna rzecz, i tutaj akurat powiem ogólnie o karate, że w tym karate, ja to też pisałam w mojej pracy, zawsze mamy do czego dążyć. I za każdym razem tutaj, nawet jak jakiś cel osiągniemy, to zawsze pojawia się jakiś nowy. I to nas świetnie motywuje. Też dodatkowo karate jest bardzo ogólnorozwojowym sportem. My tutaj tak naprawdę jesteśmy jednymi ze sprawniejszych zawodników. Dlatego ja uważam, że no przede wszystkim atmosfera. Również bym powiedziała, że świetni ludzie, naprawdę, tutaj przychodzą sami pozytywnie nastawieni zawodnicy, którzy chcieliby właśnie konkurować i ze sobą, i się rozwijać. Dlatego właśnie bym powiedziała, że najważniejsza jest atmosfera i ludzie oraz oczywiście możliwość tego, żeby gdzieś tą głowę wyłączyć, bo to karate tym właśnie dla mnie zawsze było, że gdzieś pozwalało mi się wyciszyć.

0: i poukładać sobie jakieś tam myśli w głowie.
1: Bardzo ci dziękuję i moi drodzy, to chyba jest najlepsza rekomendacja do tego, żeby zastanowić się, gdzie nasze dzieciaki mogą trenować. Ja bym dodał jeszcze mnóstwo sukcesów i medali, bo to także jest budujące i możemy o was często mówić. Natomiast bardzo wam serdecznie dziękuję oczywiście za udział w magazynie sportowym i za wasz czas. Przypomnę, zawodniczka, już trenerka także, czarny pas karate klubu Sochaczew, Anna Wysocka, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
1: No i sensei Łukasz Klimczewski, rozumiem, także czarny pas.
2: Podobno tak. Dzięki wielkie.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Take That i Michael Patrick Kelly. A to informacja, którą warto się, myślę, podzielić ze słuchaczami Radia Sochaczew, bo to dobra informacja. Program Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich oraz Mazowiecki Program Rozwoju Bazy Sportowej zostały rozstrzygnięte. A ten program to pieniądze. Dofinansowania pozyskało 9 podmiotów z powiatu sochaczewskiego. Najwięcej środków trafi do koła gospodyń wiejskich, do kół gospodyń wiejskich z gminy Brochów. I tak, dofinansowanie po 10 tysięcy otrzymają KGW w Śladowie na wsparcie rozwoju, KGW w Kromnowie, zakup sprzętu, KGW w Brochowie, zakup namiotu ekspresowego, ekspresu ciśnieniowego do kawy, maszyny do waty cukrowej z wózkiem projektora. Dofinansowanie otrzyma KGW w Plecewicach, KGW w Przęsławicach na zakup gofrownicy, zestawu garnków, opiekacza, stołów cateringowych. Bogate wyposażenie. Dodatkowo z dofinansowania w kwocie 10 tysięcy złotych skorzystają Fundacja Rozwoju Osobistego Teravias Teresina na projekt Bezpieczna Wieś. I jeszcze to nie wszystko. OSP Wólka Smolana na doposażenie strażnicy, a 9800 zł otrzyma KGW Kwiat Krwowa i Gawłowa, 9400 KGW Antoniewianki na projekt Ciasteczkowy Antoniew. No to wszystkim kołom gratulujemy skuteczności przede wszystkim, to pokaźne kwoty. Można za to zrobić zakupy.

0: bądzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: 8 minut dzieli nas od godziny 20, czyli od kolejnego wydania wiadomości, ale jeszcze mam dla Was kilka zaproszeń. To są zaproszenia Sochaczewskiego Centrum Kultury 18 września o 10, czyli zaczynają od rana. To będzie 9. senioralna biesiada piosenki Sochaczewskie Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Będą śpiewać przy suto zastawionym stole. Również 18 września, ale tym razem o 18. Wibracje zdrowia, koncert i aromoterapia. Sochaczewskie Centrum Kultury 15 sierpnia 83, 19 września, kolejna data, godzina 19, Klub Kontrast, PGR Jazz Party. I jeszcze jedno zaproszenie, 24 września, godzina 17, wernisaż wystawy Sylwestra Łaty, widok z okna, ulica Zeddek, ulica 15 sierpnia 83. No to gorąco zapraszamy do Sochaczewskiego Centrum Kultury, które już rozpoczęło kolejny sezon artystyczny jesienno-zimowy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Ale najpierw Wiktor Waligura, Podróż w czasie.

0: Środowy wieczór, jeszcze ciepły. Czy możemy czuć się bezpiecznie? Za chwilę poznamy wyniki raportu CIA. Szczegóły w wiadomościach o 20.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych zagrożone, alarmują eksperci. Rząd przekaże prezydentowi słynny już raport CIA na temat Rosji. Piłkarze i kibice Jagiellonii są już na stadionie w Grecji. Jaga debiutuje w Lidze Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Organizacje społeczne obawiają się, że od przyszłego roku osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć trudniejszy dostęp do asystentów. To dlatego, że ustawa o asystencji osobistej wejdzie w życie dopiero za 2 lata, a w przyszłym roku pieniądze będą dostawać jedynie samorządy. Pełnomocniczka rządu Monika Sikora.
6: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
5: Zostaniemy bez pomocy, alarmują organizacje wspierające osoby niepełnosprawne. Mówią ich reprezentanci Kamil Kabasiński i Maria Król.
7: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce.
8: Coś strasznego. Czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu, trzeba tą prawdę powiedzieć.
5: Asystencja osobista to pomoc dla osób niepełnosprawnych w codziennych sprawach, tak by nie byli oni w pełni zależni od swoich rodzin.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Jutro minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u. Według dotychczasowych informacji Amerykanie zapewnili ministra o swoich gwarancjach ewentualnej obrony Polski. To ma być temat jutrzejszej rozmowy, mówi Bartosz Grodecki.
9: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
5: Według analizy polskiego wojska w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Nie żyje Aleksander Śnieżko, polski poeta i pisarz związany z Wileńszczyzną. Miał 81 lat. Przez lata działał na rzecz polskiej kultury na Litwie. Był autorem tomików poezji i tekstów piosenek. Za swoją działalność literacką i społeczną został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ciąg dalszy sporu o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienił władzę uczelni. PiS uważa, że zrobił to bezprawnie. Pełniący obowiązki rektor komendant uczelni Sławomir Cudak dyscyplinarnie zwolnił 4 pracowników, w tym dotychczasowego rektora Michała Sopińskiego. Tymczasem prokuratura w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską. Sport. Już nie piłkarską ligą konferencji, ale dużo mocniejszą ligą Europy będą się emocjonować polscy kibice. W tym sezonie w tych rozgrywkach zobaczymy 2 polskie zespoły, Jagiellonię i Lecha. Pierwsza do gry wchodzi Jagiellonia. Z kim zagra, o tym Michał Waszkiewicz.
10: Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
11: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 to grać na boisko, także będziemy walczyć.
10: Alech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: Mecz Jagiellonii już za godzinę.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B siatkarskich Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca w grupie, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie B. Już nie ligą konferencji, a dużo mocniejszą ligą Europy będą się od dziś emocjonować kibice w Polsce. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w lidze konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
13: Jest dla nas dużo radości, jest dla nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w lidze mistrzów.
10: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
11: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
10: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace.
12: To była relacja Michała Waszkiewicza. Kończący sezon turniej tenisowy WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, w której na co dzień grają koszykarze Hornets. Zmiany też w kalendarzu Formuły 1. W przyszłym sezonie odbędą się aż 24 wyścigi. Rywalizacja w przyszłym roku rozpocznie się w połowie marca w Bahrajnie, a skończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą dodatkowo punktowane sprinty, które się cieszą sporą oglądalnością wśród kibiców.
0: A za nami piękny słoneczny dzień, 25 stopni pokazywały termometry, sielanka jednak nie potrwa długo. Już jutro aura drastycznie się popsuje, wkroczy front z gęstymi chmurami, opadami deszczu, burzami. A towarzyszyć ma im nawet zdecydowanie silniejszy wiatr, temperatura spadnie do poniżej 20 stopni, chociaż gdzieś tam w kraju będą termometry wskazywać trochę wyższe temperatury. Na szczęście, uwaga, tuż przed weekendem natura przygotowała dla nas drugi, prawdopodobnie, jak mówią synoptycy, ostatni ciepły epizod w tym roku. Jeszcze przez chwilę nie musimy myśleć o chłodnej jesieni.

0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: To jest powtórka audycji.
2: A dzisiaj w naszym studiu jest burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Zaczynamy od wydarzeń, które już za nami, a które warto, a nawet trzeba podsumować. Jedno z nich to dożynki staropolskie w Błoniu. Tutaj tradycji stało się zadość, prawda?
3: Zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia organizujemy dożynki gminne w Błoniu. Również tak było w tym roku. Było ponad 20 wieńców dożynkowych. Byli przede wszystkim rolnicy, sołtysi, ogrodnicy. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przygotowali, były okazałe dożynki w Błoniu. W tym roku mieliśmy taki motyw weselny. Była wybrana para młoda, była biesiada weselna, więc było to w formie wesela i mieszkańcy bardzo dobrze się na tym weselu bawili.
2: Czyli sprawdziła się ta nowa formuła. W ostatnim czasie w Błoniu odbyło się też narodowe czytanie z Tamarą Arciuch. Pan jak zwykle wziął udział w akcji. Jak się pan czuł na scenie?
3: No w tym roku narodowe czytanie było wyjątkowo trudna była lektura, dlatego że były Dziady Adama Mickiewicza. To była wymagająca sprawa i dlatego też zrobiliśmy to nie w plenerze jak co roku, ale w Centrum Kultury w Błoniu, dlatego że wymagało to naszym zdaniem pomieszczenia takiego zamkniętego, żeby lepiej oddać, a słuchacze mogli też zrozumieć to, co Mickiewicz miał na myśli pisząc Dziady. I dlatego też tam to zrobiliśmy. Było bardzo dużo osób, młodzieży, zaangażowane wszystkie szkoły w czytanie. Ja także oczywiście czytam jak co roku. W tym roku miałem także trudną rolę, przydzieloną rolę Konrada. I także dużo osób było obecnych na tym czytaniu i zawsze gmina, bo nie będzie w tym czytaniu narodowym uczestniczyć.
2: Jeżeli chodzi o te minione wydarzenia, to warto też wspomnieć o tym, że w ostatnich dniach do Muzeum Ziemi Błońskiej trafił nowy nabytek. Chodzi o sztandar. Pan wziął udział, panie burmistrzu, w przekazaniu tego sztandaru do muzeum.
3: No to była historyczna chwila, bo i sztandar jest historyczny, dlatego że to jest sztandar przedwojenny, bardzo znany, znanej drużyny w Błoniu. Przed wojną harcerstwo w Błoniu było bardzo silne. Mieliśmy swój sztandar i swoją drużynę harcerską. Ten sztandar był przechowywany pieczołowicie podczas okupacji. Później podczas okresów komunizmu, stalinizmu także był przechowywany przez harcerzy i teraz to środowisko harcerskie już no, bardzo dorosłych ludzi uznało, że sztandar powinien znaleźć jakieś godne miejsce, nie powinien być przechowywany w domu, tym bardziej, że wymaga renowacji. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały, tym, którzy przez lata przechowywali sztandar, mógł trafić do muzeum. Zresztą obok innego sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, także bardzo znanego przedwojennego towarzystwa sportowego, które także miało siedzibę w Błoniu. Ten sztandar już jest na Muzeum Ziemi Błońskiej odnowiony dzięki staraniom muzeum. I ten sztandar także będzie odnowiony i zajmie godne miejsce w muzeum i tam będzie można go oglądać przez tych, którzy do muzeum przychodzą. Wiem, że także całe środowisko harcerskie także było z tego powodu zachwycone, że ten sztandar będzie wreszcie także mógł być oglądany przez wszystkich i będzie integrować to środowisko harcerzy na terenie całej gminy Błonie.
2: I przechodzimy już do inwestycji, kładki na Rokitnicy po remoncie, eleganckie i bezpieczne.
3: Tak, bardzo ładnie wyglądają. Codziennie dozorowałem tam, oglądałem jak przebiegają prace na tych kładkach. Stare kładki no, były bardzo mocno zniszczone, także wykonane były w innej technologii niż teraz to się robi. Te są dwie bardzo ładne i cieszą także oko, cieszą mieszkańców, zachęcają do spaceru wzdłuż rzeki Rokitnicy. Wszystko to, aby upiększać nasze miasto i tworzyć przyjazne dla mieszkańców.
2: Tak jak pan doglądał kładek, tak dogląda w dalszym ciągu pan również placu budowy w Dębówce, gdzie powstaje nowoczesne przedszkole. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
3: No tak, o tym przedszkolu mówimy od kilku lat, bo kilka lat trwały przygotowania, czyli wybór miejsca, koncepcja, dokumentacja projektowa. Potem trzeba było zmieniać, bo zmieniły się przepisy dotyczące miejsc ukrycia. i te miejsca, żeśmy tam doprojektowali, to też opóźniło nam tą budowę, no ale wreszcie budowa ruszyła, są wylewane w tej chwili już fundamenty i ta najniższa część, właśnie miejsce ukrycia, już jest wylana, także tak zwana płyta denna. Już wychodzimy do góry z fundamentów i jeszcze w tym roku będą robione mury tego przedszkola, dlatego że termin jest bardzo krótki, bo mamy go oddać tak naprawdę do końca października przyszłego roku. To bardzo krótki termin, jak na taką dużą budowę przedszkola na, przypomnijmy, 300 miejsc.
2: Jeżeli chodzi o inwestycje w Błoniu, to trzeba też wspomnieć o rozbudowie stadionu i budowie nowego boiska. Co w tym temacie się dzieje?
3: Budowa stadionu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Błoniu jest bardzo mocno zaawansowana. Tam już prace są na ukończeniu. Trwa właśnie budowa bieżni. Tam są prace, powinny być do końca października już skończone. Natomiast jeżeli chodzi o boisko przy ulicy Norwida, to akurat tam jesteśmy po przetargu i jutro podpisujemy umowę z wykonawcą na realizację prac. Będzie to takie pierwsze w Błoniu boisko pełnowymiarowe z nawiesią sztuczną. Mamy takie boiska sztuczne, ale to są orliki i one są niepełnowymiarowe. Natomiast to będzie taki wymiar już do gry w piłkę nożną, gdzie piłkarze będą mogli tam trenować właściwie cały czas, także i w warunkach również zimowych. W ten sposób chronimy nasze naturalne boisko pełnowymiarowe przy ulicy dotychczasowej, gdzie piłkarze rozgrywają mecze. Natomiast no, to boisko jest zbyt często eksploatowane i powodowało to, że ta trawa po prostu nie była w stanie się utrzymać, dlatego też potrzebne było boisko takie pełnowymiarowe, dość sztuczną, i ono będzie już w przyszłym roku gotowe.
2: I jeszcze może kilka słów na temat inwestycji, co prawda powiatowej, ale również ważnej dla mieszkańców gminy Błonie, ponieważ od dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na jednej z dróg właśnie powiatowych.
3: Tak, na terenie Błonia mamy zarówno drogę krajową 92, mamy 3 drogi wojewódzkie, no i oczywiście mamy kilka dróg powiatowych. Wszystkie one są ważne dla mieszkańców. Czasem mieszkańcy nie rozróżniają, jaka to jest droga, ale ważne, żeby była należycie wykonana, i cieszę się bardzo, że nowe drogi w Nowych Kwaszczycach będą realizowane. To oczywiście na czas budowy wymaga zmiany organizacji ruchu, ale to będzie niezbyt długo, bo w tym roku jeszcze te dwie drogi będą wykonane i poprawią zdecydowanie warunki dla dojazdu dla mieszkańców.
2: Kolejna sprawa to budżet obywatelski. Na jakim tutaj jesteście etapie?
3: Zakończyło się głosowanie nad budżetem i w tej chwili trwa liczenie głosów. Każdy głos wymaga weryfikacji. W tej chwili pracownicy weryfikują. Jak tylko zakończy się to liczenie głosów, to podamy już wyniki. Zobaczymy, które projekty zwyciężyły i te będziemy realizować w roku przyszłym.
2: Jest jeszcze trochę czasu na wzięcie udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach programu współpracy gminy Błonie właśnie z tymi organizacjami na 2027 rok. Jak ta współpraca samorządu z NGO-sami przebiega?
3: Cieszę się bardzo, że nasze społeczeństwo w Błoniu jest coraz bardziej aktywne. Mamy coraz więcej organizacji, grup pozarządowych. Pewnie tak naprawdę jest aż kilkadziesiąt różnego rodzaju organizacji, mniej lub bardziej aktywnych. To te kilkanaście jest bardzo aktywnych i dla wszystkich robimy konsultacje, czego by oczekiwali w kolejnym roku. Jest to taki obowiązek, żeby uchwalić program takiej współpracy, i trwają konsultacje, więc prosimy o zgłaszanie w ramach konsultacji różnego rodzaju pomysłów, spraw związanych z tymi współpracą z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Błonie. Czekamy na wszystkie wnioski, będziemy je analizować, potem uwzględniać w naszym programie rocznym.
2: A wnioski można składać do 25 września. Z kolei 4 października odbędzie się 14 już półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. Zapisy trwają. To też jest ważna impreza biegowa na terenie Błonia.
3: No to bardzo ważny półmaraton. Wpisał się już w taką tradycję na terenie naszego całego powiatu. Od początku start był w Błoniu na ulicy Lesznowskiej. Tak będzie również w tym roku. Co roku coraz większa grupa osób, biegaczy bierze udział, więc zachęcamy do zapisów i do półmaratonu, który rozpoczyna się w Błoniu.
2: Wcześniej natomiast, bo 20 września, obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą na cmentarzu wojennym w Granicy. To też jest taka coroczna akcja.
3: W ogóle wrzesień jest takim miesiącem pamięci narodowej. Rozpoczynamy 1 września, otwieramy rok szkolny rano do południa. Po południu oczywiście czcimy tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale to jest rozciągnięte na cały wrzesień, dlatego że też przypada rocznica bitwy nad Bzurą. Akurat na cmentarzu granicy leżą ci, którzy polegli w bitwie nad Bzurą, niedaleko tutaj nas. I na cmentarzu granicy spotykamy się co roku. Tak jest od wielu lat. Ja już zastałem taką sytuację, że robimy to wspólnie gmina Campinos i gmina Błonie. Rozpoczynamy tam mszą świętą i czcimy pamięć wszystkich tych, którzy polegli w całej II wojnie światowej, ale szczególnie tych, którzy tam spoczywają, polegli w bitwie nad Bzurą.
2: Także zapraszamy słuchaczy do udziału w tych uroczystościach, a ja dziękuję już za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu był burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
1: Była to powtórka audycji.
0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

czym żyje ostatnio internet? Weselnymi występami króla disco polo. Za występ króla disco polo na weselu trzeba zapłacić od 35 do 50 tysięcy złotych. Stawka zależy od długości występu i ustaleń z organizatorami imprez. Zapłata to jednak nie wszystko. Okazuje się, że Zenek Martyniuk, bo o nim mowa, rzadko przyjmuje takie propozycje. Zanim decyzja zostanie podjęta, prośba o występ przechodzi, jak mówi, ostrą selekcję, nad którą czuwają współpracownicy artysty. Poza stawką za występ para młoda musi się liczyć także z innymi kosztami, między innymi transportowymi. Musi zapewnić profesjonalne zaplecze techniczne, nocleg dla Zenka oraz ekipy. No a nas najbardziej intryguje pytanie, kto zamawia Zenka Martyniuka? No Zenek nie wyjaśnia kto, w internecie pewnie znajdziecie zdjęcia z jego pobytu na różnych weselach. Najważniejsze, mówi Zenek, że zapraszają. Ale my sądzimy, że wesele to chyba powinno kręcić się wokół państwa młodych, a nie Zenka. Chyba, że się mylimy.

Młodzi, utalentowani artyści próbują swoich sił w programie The Voice of Poland, a wśród nich jest również syn znanych aktorów, Kuba Gąsowski, czyli syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej. Podobnie jak znani rodzice, próbuje swych sił w aktorstwie, zajmuje się też śpiewaniem, no i ma za sobą przesłuchania w ciemno, podczas których wykonał utwór What Now My Love, który w oryginale śpiewał Frank Sinatra. Wykonanie Kuby Gąsowskiego nie przeszło bez echa. Odwróciły się fotele Edyty Bartosiewicz i Kuby Badacha. Kuba Gąsowski ostatecznie wybrał drużynę Kuby Badacha. My też mamy swoją faworytkę w tym programie, Julię Matczak. Jest w ekipie Michała Szpaka, przeszła do kolejnego etapu. Przed nią ogromnie trudne zadanie, konkurencja bardzo silna. W tym programie swych sił próbuje wielu utalentowanych młodych ludzi. Julia potrafi śpiewać, o czym wielokrotnie nas przekonała. No to teraz trzymamy za nią kciuki i życzymy oczywiście powodzenia.

19 września zapraszamy na Stadion Mosiru przy ulicy Warszawskiej 80. Po oficjalnym otwarciu o godzinie 15 rozpocznie się sportowa część wydarzenia. Na kibiców czekają aż 3 mecze. Spotkanie dzieci z roczników 2016, 17 i 18, mecz Old Boyów oraz mecz Gwiazd. Na boisku zobaczymy m.in. Tomasza Hajto, Super Mario, Boskiego Adriana i Kuriera Adriana. Mam nadzieję, że kojarzycie te nazwiska. W meczach udział wezmą również radni miejscy, dziennikarze, trenerzy lokalnych klubów sportowych, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, także tata rodzeństwa Taras. To dla nich będą zbierane pieniądze. Pomiędzy meczami odbędą się licytacje sportowych gadżetów. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc rodzeństwu Taras. Tarasowie zmagają się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną. Pamiętajcie, dobro wraca.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.